i wszystko gra.

0: No.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Bonton Radio. Weekend.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Słuchajcie, Bonton Radio. Bonton Radio.

0: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia. Reklama.
1: Bąk

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
1: Pojechałam do Holandii. Mieszkałam w Holandii rok czasu. W Holandii też pracowałam, ponieważ mama mojego partnera zadzwoniła do mnie i powiedziała, że muszę wrócić do domu, ponieważ źle się dzieje z jej synem i z moim dzieckiem. Przyjechałam do Polski i myślałam o tym, że muszę się wyprowadzić. Tym bardziej, że były takie historie, że ten mój partner czasami popijał tak mocno i policja przyjeżdżała do nas do domu. Moja przyjaciółka mówi, chodź Beata, pójdziemy na dyskotekę. Pójdziemy się pobawić, w końcu wróciłaś, z tobą są najlepsze imprezy. Więc ja długo nie myśląc, poszłam na dyskotekę. I na tej dyskotece wszedł facet, duży, rozglądał się po sali, ja od razu go zobaczyłam. I poszłam z nim zatańczyć. I tak poznaliśmy się z Tomkiem. I zawsze myślałam sobie o tym, nigdy nie szukaj sobie faceta na dyskotece. Do życia. Pobawić się i wyjść. Ale nigdy nie szukaj sobie męża na dyskotece. Widziałam, że on jest bardzo taki porządny człowiek. Taki ciepły. I bardzo się mną opiekował od samego początku. I jakoś tak to zobaczyłam jako kobieta. Że to jest inny facet niż ci w Holandii, niż moje wcześniejsze związki. Bardzo mnie tym ujął, że był inny. Później sprawy się tak potoczyły, że zaprosił mnie na dwa wesela. Ja mówiłam mu na początku, daj sobie ze mną spokój, ja jestem kobieta po przejściach. Daj sobie spokój, bo ja jestem tak poraniona, ja ciebie poranię. Nie chciałam mu zrobić krzywdy, ale to jakoś tak szybko się potoczyło, że tak szybko zakochaliśmy się w sobie. Poszliśmy na te dwa wesela. Ja wiedziałam, że muszę się wyprowadzić z domu mojego partnera, z którym mieszkałam dalej i z naszym wspólnym dzieckiem. Tyle, że on miał kochankę. Ja też mam kogoś i usiedliśmy, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że musimy się rozstać, że po prostu ja muszę przestać tutaj mieszkać. No i to też był taki bardzo trudny moment, bo musiałam zakończyć jakiś kolejny etap swojego życia, ale wiedziałam, że mogę polegać na Tomku. 3 miesiące znaliśmy się i zaczęliśmy szukać mieszkania do wynajęcia. Wynajęliśmy to mieszkanie, właściwie Tomek to mieszkanie wynajął i żyliśmy jak małżeństwo. Żyliśmy naprawdę dobrze. To był naprawdę dobry mój związek. To był człowiek, który mnie szanował. Po prostu był dla mnie dobry i kiedy przychodziły jakieś trudne momenty i takie zwroty mojego życia, bo to stare życie ciągle pukało, on wiedział o tym, że ja mam takie sprawy niezałatwione, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić, że szukam alkoholu i wszystkiego. I on mnie właśnie uspokajał, bo ja byłam bardzo chaotyczną osobą i taką nadpobudliwą bardzo. Tomek był dla mnie wymarzonym partnerem. To był człowiek, który zabierał mnie na wycieczki zagraniczne. On po prostu dla mnie robił wszystko. On mnie naprawdę kochał. I ja czułam się kochana w tym związku. A jednocześnie gdzieś nas wciągał alkohol i mieliśmy takie właśnie, co weekend robiliśmy sobie imprezy sami. Nam się wydawało wtedy, że to jest bardzo fajne, ale ten alkohol do takiego stopnia działał we mnie, że ciągle w tych takich amokach alkoholowych wylewało się ze mnie żale do moich rodziców. Ja ciągle miałam do nich żal, że oni mnie wyrzucili z domu w takim momencie z dzieckiem na ulicę, że po jakimś czasie Tomek już nie mógł słuchać tych moich żali, a ja ciągle z tym chodziłam.

skontaktowała się ze mną koleżanka, która przyjechała z Irlandii i chciała się bardzo ze mną spotkać po 12 latach niewidzenia się. My byłyśmy razem przyjaciółkami, chodziłyśmy na imprezy. Zaprosiłam Anię do swojego domu i Ania w pewnym momencie powiedziała mi tak: Patko, mam dla ciebie prezent. I ona wyciągnęła Pismo Święte, napisała mi dedykację mojej kochanej Beci, żeby znalazła nową drogę Pana.

0: na Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Powiedziała coś takiego: Batko, jak Pan Jezus się dotknie Twojego serca, to zobaczysz. Ja pomyślałam sobie, zobaczysz? Ale co zobaczysz? Co ona sobie wyobraża? Ja znam Pana Jezusa, ja chodziłam na religię, byłam bardzo dobra. Księża do nas do domu przychodzili. Co ona mi mówi? Ja znam Pana Jezusa. Byłam oburzona. Jak ona mi może powiedzieć, że ja nie znam Pana Jezusa? Przecież ja chodzę do kościoła. No i pewnego dnia Tomek bardzo chciał tak mi, on wiedział, że ja lubię takie programy historyczne i puścił mi, leciało chyba na Discovery, taka historia, że Pan Jezus został powieszony na krzyżu, a potem z tego krzyża go ściągnęli, on z Marią Magdaleną poszedł do Chin i tam sobie założyli takie miasteczko swoje, tam mieli swoje dzieci. Jak ja to usłyszałam, ten program się skończył, to przeżyłam ciężki szok. Pomyślałam sobie tak, to gdzie ten Jezus w końcu poszedł, jak zszedł z tego krzyża? Myślę sobie, tyle lat jestem katoliczką i ja nie wiem, co się stało z Panem Jezusem. Ja byłam taka dobra na tej religii, ale ja nic nie wiem o Panu Jezusie. Postanowiłam, że pierwszy raz w życiu zrobię coś tak, jak należy. Zacznę tą księgę czytać od początku. I zaczęłam czytać tą księgę od Ewangelii Mateusza. I zaczęłam rozmawiać z Bogiem. Mówiłam, Panie Jezu, tu jest w tej księdze wszystko pięknie, ale tu jest wszystko na odwrót. I nagle w swoim sercu usłyszałam, w Twoim życiu jest na odwrót. Ale jak to moje życie jest na odwrót? Ale dalej czytałam Biblię i bardzo się zakochiwałam w Panu Jezusie. Ja się tak bardzo w Nim zakochałam, że On był, ja myślałam sobie o Nim, że On jest najpiękniejszym mężczyzną w moim życiu, jakiego poznałam. W tym czasie mój Tomek grał. Przychodził z pracy i grał. Kupił sobie wielki telewizor, kupił sobie Xboxa, kupował sobie gry i ciągle grał. A ja uciekałam do sypialni i czytałam Słowo Boże i kochałam Pana Jezusa coraz bardziej, a On do mnie mówił i On mnie zmieniał.
1: Nasze życie z grubsza poukładane, dogadywaliśmy się, nagle zmiana taka dla mnie na gorsze, no po prostu dla mnie to był szok, tak jakby ją ktoś podmienił, tak jak weekend był czy coś, to czy tam mieliśmy jakieś tam, po prostu siedzieliśmy razem, jakieś tam drinki, coś tam. Było fajnie. Nagle Beata nie chce znowu jakiegoś tam alkoholu wypić, jakiegoś drinka, piwa czy cokolwiek. Całkowicie się zmieniło. Słownictwo się zmieniło u niej. Wszystko się zmieniło, nasze życie. Tak poukładane wtedy zmieniło się.
0: Pan Bóg w jednym momencie zabrał te rzeczy, którymi byłam najbardziej związana. I ja wiedziałam, że Bóg mówi do mnie, że ja mam iść do domu rodziców i się z nimi pojednać. I ja sobie pomyślałam, Panie Jezu, ja im wybaczam wszystko, ale Ty idź tam, a ja im wybaczam w sercu. Naprawdę sobie tak myślałam. 11 lat nie byłam w domu rodziców. W Wigilię mój tato zadzwonił do mnie. No i zaczęliśmy rozmawiać. Mój tato mnie zaprosił na drugi dzień świąt. No i tak się stało, że w drugi dzień świąt poszłam do domu moich rodziców. I pierwsze, co zrobiłam, czego nigdy wcześniej bym nie zrobiła, prosiłam moich rodziców o wybaczenie. Bo Bóg tak mi powiedział, proś ich o wybaczenie. Kiedyś pomyślałabym sobie, nie, to oni powinni mnie przeprosić za to, co mi zrobili. Ale poszłam do domu i prosiłam, wybaczcie mi. Płakaliśmy wszyscy troje. Moi rodzice nie znali mojej córki, więc poznali swoją wnuczkę po tylu latach. Wszystkie rzeczy potoczyły się szybko. Zaczęła się toczyć historia z moim synem. Po wielu latach nawiązałam z nim kontakt. On wtedy mieszkał we Wrocławiu i studiował. Pojechaliśmy do tego Wrocławia. Spotkałam się z moim synem po tylu latach. Prosiłam go o przebaczenie. To było trudne, bardzo trudne, ale mogliśmy się przytulić, mogliśmy porozmawiać. Pan Bóg tak dawał mi sugestywnie, tak najpierw moich rodziców, później za pół roku mojego syna, a za pół roku moją siostrę. Pan Jezus mi ją dał na święta. Ona nas zaprosiła do swojego domu na Wigilię. To był taki moment szczególny i taki dla mnie bardzo ważny. Po tylu latach nieodzywania się, Bóg pokazał mi, ile błędów było w moim zachowaniu w stosunku do mojej siostry, ile niewybaczenia było w tej relacji. I

0: my z Tomkiem wzięliśmy ślub. W międzyczasie się okazało, że mój Tomek jest ateistą i że on po prostu nie wierzy w Boga. Nagle oddaliłam się od mojego Tomka jakby o 1000 kilometrów. To był dla mnie jakby obcy człowiek. Ja byłam tak zdeterminowana, że ja byłam gotowa od niego odejść, zabrać dziecko i wyjść, bo tak kochałam Pana Jezusa. Ale coś mi nie pozwalało po prostu zrobić tego. Wiedziałam, że on mnie kocha i że bardzo męczyliśmy się. Co wieczór siadaliśmy, płakaliśmy. Ja mówiłam, a co ci zależy? Uwierzyć w tego Boga. Ja w tej gorliwości bardzo dużo błędów popełniłam.
1: Złościłem się, coraz jej mówiłem, żeby wróciła ta stara Beata, żeby było tak, jak było wcześniej, tak jak dawniej było, że tak wszystko było nam, no dobrze nam było wtedy. Dłuższy czas, naprawdę długi czas, żeśmy się ze sobą kłócili, próbowaliśmy się jakoś tam dogadać. Ona swoje, ja swoje. Ona mówi, ty się musisz nawrócić, ja mówię, ty musisz powrócić, tak żebyśmy mieli tak, jak kiedyś było dobrze nam. W pewnym czasie tak jakby żeśmy sobie odpuścili. No, żyliśmy razem, ale jakby osobno. Beata zamykała się w sypialni, czytała Biblię, a ja żyłem w swoim świecie wirtualnym, grałem, zabijałem, jeździłem sobie autkami, takie tam różne rzeczy.
0: Zawiodłam się na swoich próbach nawracania i tej gorliwości mojej i postanowiłam Panu Jezusowi powierzyć swojego męża. Przestałam własnymi siłami po prostu to robić. Więc 2,5 roku życia razem, ale duchowo osobno, kompletnie. Zawsze robiłam tak, że wieczorem wołam moją córkę, chodź, pomodlimy się, Julka. I pewnego razu mój mąż mówi, mogę się pomodlić z wami? Ja myślałam, że się po prostu przewrócę. Ja myślałam, że nigdy tego nie usłyszę. Mówię, tak, chodź się pomodlić z nami. Ludzie mówią, że przedłużanie kończyn i takie różne rzeczy to są cuda. Ale ja zobaczyłam cud w moim domu. Człowiek, który mówił, że jest ateistą, nagle mówi, Jezu, jesteś moim Panem.
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Wziąłem Biblię do ręki, położyłem się w łóżku, zacząłem czytać. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu uwierzyłem. Uwierzyłem w Boga, że Jezus jest Bogiem, że Jezus umarł za mnie. I na ten czas wiedziałem tylko tyle, że muszę przeprosić za grzechy i tak też zrobiłem.
0: Po czym on mi powiedział, że sprzedaje konsolę i ja mówię, ty? Ja byłam tak zdziwiona bardzo. I kiedy woził mnie do kościoła, to zawsze było tak, że on mnie przywoził do kościoła, odjeżdżał, jechał do domu, grał w te swoje gry i potem, kiedy po niego dzwoniłam, to on po mnie przyjeżdżał. I kiedy on się nawrócił, to przyjechał do kościoła, usiadł, pochylony i kiedy słyszał kazanie, to aż otwierał buzię i ściskał Biblię.

zobaczyłam, że ja znalazłam tego mężczyznę, którego szukałam. To był taki moment, że on wychodzi z łazienki, wykąpany w szlafroku, wchodzi do kuchni na śniadanie rano i ja patrzę na niego, a on ma te dziury. I mi się przypomniało, że ja jeżdżąc na rowerze w Holandii mówiłam coś o tych dziurach na policzkach, że Panie Boże, on będzie od Ciebie, ten, co będzie miał te dziury na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję. Nawet nie wiedziałam wtedy, że się modlę i nawet nie wiedziałam wtedy, że Bóg tego słucha.

0: Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Kolejny wyciek danych. Eksperci mówią, trzeba z tym żyć. Uwaga na mgły. Może i ładne, ale na drodze są niebezpieczne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili tak ofiary czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
1: Rosja wystarczy teraz, żeby utrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie. I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Polacy sami o tym rozmawiają.
0: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z Konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enel Med mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
2: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
0: Wyciek danych z Enel Medu to kolejny tego typu incydent. W ostatnim czasie hakerzy ukradli dane z aplikacji Medyk firmy Kubusoft, a także Zdrowit i MyDoktor. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku kontroli będzie więcej. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Powinna się rozrzedzić mniej więcej o 9:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś w kraju słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura wzrośnie maksymalnie od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie. Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A na Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Marsz Ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
1: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
2: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.

0: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
1: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
3: Ja się bon stałem.

reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Reklama. Bon.

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego.

0: wyborczego w Krakowie, Barbara Golanko.
1: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
0: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
2: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
0: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Hełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 503 876 190.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
5: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Szukasz swojego miejsca w

0: W hełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Hełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka

0: i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725-210-299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
3: Hej!

0: słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
1: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko

0: co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
1: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
2: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
1: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
1: Dziś sporo słońca, temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy w ostatnią niedzielę września. Marcin Petruk
2: i Damian Grzywna.
1: Sezon powoli dobiega końca, jeśli chodzi o biwakowanie.
2: Jeszcze nie.
1: No, jeszcze nie, tak. Ale już jest bardziej zimno niż ciepło, więc im bardziej ktoś jest zaawansowany, tym myślę, że to już coraz bardziej dla niego taka aura. Ale do tematu biwakowania jeszcze w srogich warunkach wrócimy wkrótce. Tymczasem dzisiaj troszeczkę odstawiamy taki outdoor dla każdego, powiedzmy. Przejdziemy do tematu nawigowania w terenie.
2: Bardzo ważny temat.
1: Tak. No to zacznijmy od podstawowego pytania. Czym to nawigowanie w terenie jest?
2: Tak krótko mówiąc, nawigowanie w terenie jest to umiejętność człowieka i jego zdolność do poruszania się w terenie bez żadnych oznaczeń, bez żadnych znaków. Może być to równie dobrze pustynia lodowa, może być to zwykła pustynia w takich warunkach, w jakich my jesteśmy, czyli Polska, gdzie teren jest bardzo mocno zurbanizowany, gdzie tak naprawdę no nie mamy tutaj Amazonii, hektarów niekończących się lasu, no to jest to tylko i wyłącznie umiejętność poruszania się w terenie zalesionym, kiedy tracimy orientację w postaci takiej, że kończą nam się punkty odniesienia wybudowane przez człowieka. Czyli w momencie, kiedy wchodzę, powiedzmy sobie szczerze, do lasu na tyle głęboko, że już nie mam dostępu do czegoś, co wybudował człowiek, czyli nie widzę już zabudowań, nie słyszę już odgłosów, bo to też jest bardzo ważne, wtedy zaczyna się moja umiejętność nawigacji, moja znajomość terenu i moja znajomość przede wszystkim zdolności do nawigowania w danym terenie.
1: W nawigacji istnieje takie pojęcie, które myślę, że większość osób zna, aczkolwiek może nie do końca zna jego definicję. Więc zanim przejdziemy do urządzeń i do map, przypomnijmy właściwie, czym jest azymut.
2: Azymut jest to ogólnie rzecz biorąc kierunek, który sobie obieram celem dotarcia do jakiegoś punktu. Jeżeli znam topografię terenu, jeżeli mam mapę i kompas, wówczas i znam punkt, do którego chcę dostać się oraz punkt, w którym się znajduję, wówczas mogę w linii prostej określić kierunek i sposób dojścia do tego miejsca. Ten kierunek, tą linię, którą sobie wyznaczamy za pomocą kompasu i mapy, nazywamy azymutem. Jeżeli mam już wyznaczony azymut, wówczas mogę sobie najnormalniej w świecie złożyć mapę, wziąć do ręki kompas i tylko i wyłącznie po odpowiednio ustawionym kompasie, tutaj ciężko to zobrazować, prawda, słowami, ale tylko i wyłącznie spoglądając wówczas na kompas, jestem w stanie utrzymać dany kierunek, nie zbaczając trasy. Oczywiście w przypadku, jeżeli jesteśmy na terenie niezurbanizowanym i trafiamy na przeszkodę terenową, typu wąwóz, do którego nie chcę wejść, bo nie wiem, co jest na dole, typu mokradło, czyli robi się grząsko i wolałbym to obejść, bo nie podoba mi się to miejsce. Typu na przykład kilka razy skręcę, bo będę mijał ileś drzew, ileś gęstszych krzaków, czy cokolwiek takiego. Wówczas należy ten azymut minimalnie korygować. Po prostu rzucić sobie na mapę, okiem na mapę, znowu go ustalić i w dalszym ciągu gdzieś tam kierować się w danym kierunku. Czyli sobie trzeba zawsze brać na poprawkę, co jakiś tam czas znowu się korygować, ze względu na to, żebyśmy przypadkiem głupio nie zboczyli. Ale ogólnie rzecz biorąc, marsz na azymut pozwala nam przy minimalnej znajomości topografii terenu i przy umiejętności posługiwania się mapą wyjść zawsze z terenu niezurbanizowanego, dojść do miejsca bezpiecznego. Ale mówię, ważne jest to, o czym mówiliśmy wielokrotnie podczas naszych tutaj spotkań, że wchodząc do lasu muszę wiedzieć, skąd wszedłem, czyli gdzie jest mój początek, dokąd chcę dojść i co najważniejsze, jak wygląda teren dookoła lasu. No bo jeżeli nie mam bladego pojęcia, gdzie weszliśmy, pogubimy się w kierunkach, a jeszcze las jest całkowicie obcy, to nie będziemy wiedzieli ostatecznie, do czego chcemy dojść. Musimy mieć ten punkt odniesienia, który pozwoli nam, nawet jeżeli mamy zapytanie,

0: parkowany samochód gdzieś tam i wiemy, że ten punkcik na mapie to jest miejsce, z którego wyszliśmy, to już wtedy jestem w stanie, obserwując swoje otoczenie, znaleźć miejsce, w którym jestem i wyznaczyć azymut, po którym będę się przemieszczał w kierunku mojego samochodu, czy też w kierunku jakiejś fabryki, no czegoś zurbanizowanego, co pomoże mi opuścić teren, w którym jestem, powiedzmy sobie, że zagrożony. Zakładam, że się zgubiłem.
1: Myślę, że definicja wyjaśniona od deski do deski, a przy okazji też wspomniałeś o kompasie, który od razu w sumie kojarzy się jako urządzenie podstawowe do nawigacji.
0: Najbardziej prymitywne.
1: No myślę najbardziej te znane i
0: niezatapialne, to dosłownie, prawda. Niezniszczalny praktycznie rzecz biorąc.
1: I właśnie do kompasu, ale nie tylko, bo urządzeń jest znacznie więcej, wrócimy w dalszej części programu. Tymczasem przerwa.
2: Instrukcja przetrwania. Porady jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.
6: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
7: Wracamy po przerwie. Marcin Petruk i Damian Grzywna. Dzisiaj w instrukcji przetrwania poruszamy się, bo mówimy o nawigacji.
8: Dobrze powiedziane.
7: Tak, chcąc, nie chcąc. Urządzenia do nawigowania. Podstawowe, niezatapialne, niezniszczalne, myślę, że znane od dziecka. Ktoś, kto był harcerzem, na pewno to zna. Kompas. Kompas, który wyznacza północ, przynajmniej jeżeli jest dobrze przechowywany. No i mapy. Jakie są rodzaje map i z jakich map najlepiej korzystać, jeżeli chcemy pobawić się nawigację tak na poziomie podstawowym?
8: Jak najbardziej mapy szczegółowe, topograficzne mapy pokazujące drogi, pokazujące lasy, pokazujące miejscowości. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli poruszamy się w terenie typu las, czyli zakładam, że interesuje nas tylko i wyłącznie okolica najbliższa możliwa, to im dokładniejsza mapa, im mapa ma większe zbliżenie, tym dla nas będzie wygodniejsza ze względu na to, że będziemy mieli zaznaczonych więcej punktów orientacyjnych, od których możemy później sobie szukać swojego punktu odniesienia, ewentualnie punktów orientacyjnych, punktów miejsc, do których możemy chcieć dojść. Więc jeżeli wybieramy się przykładowo na jakąś tam wędrówkę, w góry, parki narodowe, oczywiście poruszamy się po szlakach i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, wybieramy się w miejsce, gdzie nie ma parku narodowego, gdzie zamierzamy sobie zejść ze szlaku, prawda? Nawet w ramach programu tutaj związanego z tym, że przenocuj w lesie, no nie? To nie jest do końca tak, że tym programem są objęte tylko i wyłącznie miejsca, gdzie jest altana, wiata i dojeżdżam samochodem, parkuję, rozkładam się, już jestem na miejscu. Program przenocuj w lesie działa w taki sposób, że faktycznie możemy przenocować w lesie. Więc są wyznaczone połacie lasu, gdzie sobie wchodzimy w ten las i możemy sobie tam na spokojnie biwakować, nie? Więc teraz, jeżeli planuję sobie wędrować na przykład lasem, krzakami czy cokolwiek takiego i korzystając z tego programu nocować kilka razy, mieć kilka biwaków w lesie, wówczas interesuje mnie jak najdokładniejsza mapa topograficzna, w której będę miał, tak jak powiedziałem, jak najdokładniej odzwierciedlone wszelakiej maści leśne drogi, których już na przykład na mapie województwa nie ma. Na dokładnej mapie topograficznej będę miał leśne drogi, będę miał drogi polne wszelakiej maści, będę miał rozrysowane pola, będę miał rozrysowane malutkie miejscowości, w których być może są dwie chałupy na krzyż, ale jeśli jest być albo nie być, to dla mnie taka chałupa na krzyż, jedna z drugą, w środku lasu czy gdzieś przy lesie, miejscowość, o której świat już zapomniał,

0: Dla mnie to może być coś takiego, że ja nie będę zmierzał 15 kilometrów, szukał czegoś, tylko przyjdę po prostu do gospodarza i powiem: panie, zgubiłem się, mam taki problem, jestem wychłodzony i ktoś mnie poratuje herbatą. To jest wbrew pozorom dużo, biorąc pod uwagę na to, że zbliża nam się pora jesienna. Także jeżeli mamy powiedzieć o mapach, no to jeżeli chcemy poruszać się po terenie niezurbanizowanym w taki sposób całkowicie na dziko, to ja zachęcam do tego, żeby najnormalniej w świecie znaleźć sobie mapy, które są jak najdokładniejsze mapy topograficzne, prawda? No i zapoznać się też z tą mapą, nie w taki sposób, że wchodzę do lasu i dopiero pierwszy raz na nią patrzę, ale troszkę się na tą mapę wcześniej pogapić. Nawigowanie to jest proces. To nie jest tak, że nawigowanie się rozpoczyna w momencie, w którym ja się zgubiłem. Wtedy jest już niedobrze, bo wtedy naprawdę musimy znaleźć coś, co, powiedzmy sobie szczerze, pomoże nam się odnaleźć. W lesie nie jest to proste, mało tego, w lesie jest jeszcze tak, że bardzo prosto się pogubić i wydaje nam się wtedy, że jesteśmy w tym punkcie na mapie, bo tutaj jest jakieś bajorko czy cokolwiek takiego i tak nam to mniej więcej wygląda, a się okazuje, że nie. Niech ten proces nawigowania rozpocznie się nawet od momentu wyjścia z parkingu, tylko i wyłącznie po to, żebym miał później punkt odniesienia, że nawet jeśli się zgubię, to wiem, w którym miejscu jeszcze byłem, kolokwialnie mówiąc, znaleziony. I ja wtedy będę przemieszczał się nie już w kierunku obierał jakichś chorych azymutu, nie wiadomo którędy, tylko będę się przemieszczał do miejsca, w którym wiedziałem, gdzie jestem. A to wbrew pozorom może uratować całą wycieczkę, bo nie będę w panice wracał do samochodu, a cofnę się do punktu, powiedzmy sobie szczerze, sprzed 30 minut, spojrzę sobie na mapę i stwierdzę, że pobłądziłem, prawda? I będę mógł kontynuować swoją wycieczkę, kontynuować swoją survivalową przygodę. Także niech to nawigowanie, zwłaszcza z mapą, z kompasem, mówię tutaj o wykorzystywaniu tych takich prymitywnych środków nawigowania, bo jeżeli faktycznie pójdziemy w nowoczesne systemy nawigacyjne, o których sobie też dzisiaj powiemy, są bardzo profesjonalne nawigacje GPS, które nas tak naprawdę odnajdą na środku pustyni, no to tutaj sprawa jest, abym miał naładowany system i ja się odnajdę. Ale jeżeli korzystamy z tego, co jest najbardziej niezawodne, nie potrzebuje prądu, nie potrzebuje niczego, to system nawigacyjny taki jest procesem nawigowania i odnajdywania się w terenie, a nie jednorazowym takim orzuceniem okiem na mapę. Na środku oceanu nie ma punktów odniesienia, a kiedyś ocean przepływali mając tylko i wyłącznie do dyspozycji sekstans i tylko i wyłącznie te prymitywne metody, prawda? Nie dlatego, że ktoś widział po falach, gdzie jest, tylko najnormalniej w świecie dlatego, że proces nawigacyjny zaczynał się od momentu wypłynięcia z portu. Były rysowane mapy, były kreślone kreski, którędy płynąłem, którędy się przemieszczałem, w którym kierunku i dalej już poszukiwano punktów odniesienia, gdzie znów mogłem się na chwilę odnaleźć tylko i wyłącznie po to, żeby wyznaczyć kolejny azymut, kolejny szlak.
1: Właśnie, wspomniałeś o wątku, który chcemy ruszyć w dalszej części programu, czyli dodatkowe formy nawigowania, profesjonalne, ale też takie, kiedy nie mamy zasięgu. Natomiast właśnie, jeszcze kompas. Kompas, którego trzeba mimo wszystko umieć korzystać, mimo że pokazuje północ i to się wydaje jasne, ale można też doprowadzić bardzo łatwo do tego, że ta północ będzie w zupełnie innym kierunku niż powinno być. Zgadza się?
0: Zgadza się jak najbardziej, tak. Kompas, tak jak powiedziałeś, Marcin, pokazuje zawsze północ, czerwona wskazóweczka na północy. Dzięki temu ze znajomością róży wiatru jesteśmy w stanie sobie określić wszystkie pozostałe kierunki. Niemniej jednak, kiedy ta wskazówka nie będzie pokazywała północy, i tutaj już odnoszę się do swoich takich prywatnych doświadczeń z szkoleń survivalowych. Sam kiedyś się głęboko zastanawiałem, co się wydarzyło i dlaczego wskazówka nie pokazuje północy. Otóż ktoś podczas zakupów kompasu na szkolenie nie popatrzył, ktoś inny producent wyprodukował to źle i najnormalniej w świecie kompas miał magnetyczną zapinkę. Z taką magnetyczną zapinką kompas przebywał najprawdopodobniej w tym swoim pokrowcu bardzo długi czas i najnormalniej w świecie ta igła w środku czy jakieś elementy, które znajdowały się w środku, te, które odpowiadały za obieranie kierunku, namagnesowały się w sposób przedziwny, no po prostu pokazywały cuda, prawda? I inną rzeczą bardzo ważną jest to, że jeżeli przechowujemy taki kompas i gdzieś on leży w szufladzie, powiedzmy sobie szczerze, kupimy sobie dobry kompas, ja lubię plastikowe tak na marginesie, bo są lekkie, nie? Ale kupimy sobie kompas, on leży w szufladzie, zadbajmy o to, żeby obok tego nie było żadnych magnesów, paneli do telefonów, jakichś rzeczy czy elektronicznych typu zegarki elektroniczne, być może telefony, tego typu rzeczy, które mają w sobie naturalne źródło magnesu, które będą mogły nam ten kompas rozkalibrowywać. Mało tego, jeżeli używamy tego kompasu już w terenie, również zwróćmy uwagę na to, czy nie ma przy nas niczego dziwnego, co ma w sobie magnes i przy nas niczego dziwnego, co ma w sobie magnes i tutaj kłaniam się w kierunku zegarków, takich elektronicznych, nowoczesnych zegarków, tak zwanych smartwatchy,

0: wskazana. Przy okazji kilka ciekawostek, jak łatwo taki magnes doprowadzić do stanu bezużyteczności. O innych metodach nawigowania i innych urządzeniach porozmawiamy za chwilę.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na

0: regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy do studia. Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Dzisiaj nawigujemy przez różne tematy związane z podróżowaniem, pieszym, biwakowaniem i tak dalej, bo mówimy właśnie o nawigacji. Rozmawialiśmy już o tym, czym jest azymut, czym jest w ogóle nawigacja, jak korzystać z map i jak dbać o kompas. Kompas, podstawowe narzędzie, tak jak już dzisiaj podkreślaliśmy kilkukrotnie, ale nie jedyne, bo są też urządzenia bardziej zaawansowane, już nawet technologicznie. No i właśnie pytanie się pojawia takie, jeśli rzeczywiście chcesz korzystać z takich urządzeń, a nie ma zasięgu, czy w ogóle jest to możliwe?
2: Wszystko jest uzależnione od tego, jakie mamy urządzenie. Powiedzmy sobie szczerze, że w dzisiejszych czasach, w dobie smartfonów, w dobie smartwatchy i takich bardzo już profesjonalnych systemów nawigacyjnych, nie ma takiego problemu, że brak zasięgu powoduje to, że nie znajdziemy gdzieś tam, on nie znajdzie północy. Problemem może być tylko i wyłącznie to, że nie mamy prądu. W zależności od systemu, z którego korzystamy, różna jest pojemność.

0: wydajność tej baterii i powiedzmy sobie szczerze, o tyle, ile telefon wytrzyma najkrócej, ponieważ jest najbardziej wielozadaniowy, no bo on będzie służy nam do dzwonienia, do rozrywki, ma super procesor, etc., prawda? Ma cudowny, kolorowy wyświetlacz, świetnie to wygląda i on na tym kompasie będzie nam zżerał bardzo dużo prądu. Zegarki dla odmiany już różnie, bo są takie zegarki, które są, powiedzmy sobie szczerze, bez marek, ale są zegarki, które działają na zasadzie telefonu, już w tej chwili płacę, dzwonię, rozmawiam i tutaj też mimo wszystko ta bateria będzie trzymała krótko, więc ten kompas, powiedzmy sobie szczerze, będzie w terenie na dłuższą metę, uważam, że zawodny. Dlatego, że no ja muszę pilnować kolejnej rzeczy bardzo mocno, czyli tego mojego systemu nawigacyjnego. Muszę pilnować, żeby był naładowany, muszę pilnować, ile ma prądu. Mało tego, w przypadku, jeżeli coś poszło nie tak, skręciłem nogę, kostkę, coś tam się stało, spowolniło mój marsz, to ja wtedy muszę dbać o to, żeby tego nie używać, bo mi nie wystarczy do końca. Zależy nam na tym, żeby system był jak najbardziej niezawodny, więc powiedzmy sobie szczerze, te takie kombajny wielozadaniowe średnio się tutaj sprawdzają. Ale dla odmiany, jeżeli mówimy o takich zegarkach, też również smartwatchach oczywiście, chociaż niekoniecznie, które mają kompas wbudowany i które służą stricte do survivalu, to jak najbardziej tutaj potrafi to działać bardzo długo przy włączonym takim systemie nawigacyjnym, czyli mało tego, to są zegarki, to są systemy, które potrafią rysować nam trasę podczas marszu, które pamiętają, gdzie byliśmy, które potrafią nam sygnalizować, które potrafią nam utrzymać trasę wyznaczoną i w przypadku, jeśli z niej zbaczamy, to jest taki marsz na azymut z brzęczykiem, nie? To jest bardzo fajne, bo wyznaczam sobie trasę, wgrywam ją do zegarka, w ogóle o to nie dbam i działa to w taki fajny sposób, że jeżeli zbaczam z tej trasy, to mi pokazuje, że zboczyłem, mało tego, w którą stronę i o ile metrów. To jest świetna sprawa w sytuacji, tak jak powiedziałem od samego początku, że mam ten prąd. Są również systemy nawigacyjne takie przenośne, które nie są zegarkiem, ale są pudełeczkiem z nawigacją, z kompasem, etc. I tam też również mogę wgrywać mapę, mało tego, mogę ustalać sobie punkt, w którym zacząłem maszerować, będzie mi rysowało wtedy w trasę, mogę sobie kliknąć w dowolnym momencie powrót do punktu, w którym się znalazłem, więc będzie mi rysowało trasę powrotną. Może mi sugerować na przykład trasę na skróty, jak najbardziej tak to działa. To są systemy, które już mają bardzo długą żywotność tej baterii, które mają wyświetlacze przystosowane do tego, żeby jak najbardziej oszczędzać ten prąd, ale znowu powiedziałem, to są stosunkowo drogie rzeczy i to są rzeczy już tylko i wyłącznie moim zdaniem przynajmniej dla miłośników, dla pasjonatów, dla ludzi, którzy faktycznie tego potrzebują. Inaczej powiem, może jak ktoś chce po prostu to mieć i ma z tego fan i jest to jakaś tam jego konik, fanaberie i tak dalej. Każdy lubi swoje gadżety, prawda? Jeden zainwestuje kupę pieniędzy w jakąś tam markową koszulkę i będzie się z tego cieszył. Ktoś inny sobie kupi srebro czy złoto, a ktoś inny sobie kupi coś takiego i włoży to do szuflady i będzie miał satysfakcję z tego, że to ma. Ja uważam, że dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, do których ja się również zaliczam, taki system nawigacyjny nie jest wymagany. Nie mam takiej potrzeby, żeby to posiadać, więc tego nie mam, ale jeżeli ktoś ma i chce sobie kupić, to najnormalniej w świecie jest to bardzo fajna sprawa i to realnie faktycznie działa. Jest to najskuteczniejsze, najbardziej odporne na wszelakie maści, zalania, uszkodzenia, pęknięcia, uderzenia. Mało tego, często są tak skonstruowane te systemy, że mają jednocześnie panel solarny, który będę mógł go sobie doładować tylko i wyłącznie po to, żeby móc przedłużyć możliwości działania tego urządzenia, prawda? Także no, tak mniej więcej wyglądają te systemy nawigacyjne, już nie prymitywne, a bardzo zaawansowane od takich kombajnów multimedialnych, aż po systemy, które faktycznie mogą mnie wyciągnąć z opresji przez długie tygodnie działania. Ale nie należy zapominać jednocześnie o tym, co jest prymitywne, bo w przypadku, jeżeli mimo wszystko zawiedzie ten prąd, uszkodzi się taki system, a ja nie będę potrafił korzystać z tego, co najbardziej prymitywne. To, co się najtrudniej może zniszczyć, bo mapa zafoliowana i plastikowy kompas przetrwają dużo więcej niż każdy z tych systemów. Więc podsumowując, posiłujmy się tym, co daje nam technologia, nie odrzucajmy tego całkowicie. Ale miejmy z tyłu głowy to, że warto znać te prymitywne systemy nawigacyjne również, bo tutaj mówię, od takiego zagubienia się w lesie z grzybami to jest moje być albo nie być czasem, nie?
1: Bardzo dobrze, że nawiązałeś do tego zgubienia się w lesie podczas grzybobrania, zwłaszcza, że teraz jest pora i pogoda sprzyja zbieractwu.
0: No już się gubią ludzie.
1: Tak. I właśnie do tego wątku chciałem nawiązać za chwilę, ale fajnie to podsumowałeś, że technologia swoją drogą, fajnie mieć coś na podorędziu też takiego właśnie podstawowego. Bo wiadomo, no zabraknie prądu, coś będzie nie tak z zasięgiem, a kompas dobrze przechowywany i mapa, no cóż, pomogą wydostać się z niebezpieczeństwa.
0: Oczywiście, że tak. Gdzie kompas dobrze przechowywany, to jest kompas po prostu przechowywany, bo to wystarczy już pilnować tego, żeby nie leżał z magnesem w środku, nie? I będzie trwał wiecznie, się nigdy nie zepsuje. To nie jest rzecz, która się zużywa w wyniku tego, że leży. Czego nie można powiedzieć o nowoczesnych systemach nawigacyjnych, no bo połóżmy telefon, czy połóżmy taki system, go w ogóle nie używajmy na 3 lata, do szuflady tego nie naładujemy, bo jest tam jakaś tam bateria, która nam obumrze, nie? Kompas 20-letni działa tak samo jak ten, który ma dzień, bo tam się nie ma co psuć.

0: właśnie myśli o dbałość o ekwipunek do nawigacji się utrzymajmy. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, za chwilę wrócimy do wątku zagubienia się w lesie, czyli teraz tego, co jest dosyć popularne.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy jeszcze raz.
2: Damian Grzywna.
1: Marcin Petruk. Rozmawiamy dzisiaj o nawigacji. Teraz rzecz dużo bardziej przyziemna, grzybobranie. Jak się okazuje, i też to słychać często w mediach, sami też tutaj tego doświadczyliśmy w ostatnich latach niejednokrotnie, ktoś idzie na grzyby na pewniaka, idzie nawet pod wieczór, zapominając, że w nocy las wygląda zupełnie inaczej, właściwie w ogóle nie wygląda, bo jest ciemno, i siądź i płacze, jak to mówił klasyk. No właśnie, jak podczas grzybobrania zadbać o to, żeby się nie zgubić, zwłaszcza, że nie zakładam, że ktoś bierze na grzybobranie kompas albo mapę, i czy są jakieś metody naturalne, żeby znaleźć punkt orientacyjny, do którego można wrócić?
2: Tak jak mówisz, nie bierzemy na grzybobranie mapy czy kompasu, ale też zaznaczam, że jeżeli idziemy na grzyby do lasu, który bardzo dobrze znamy, który jest lasem w naszym tutaj terenie, w naszej okolicy i najnormalniej w świecie nie wchodzimy gdzieś tam bardzo głęboko, no to tutaj najrozsądniejszą metodą na odnalezienie jest po prostu nasłuchiwanie dźwięków otoczenia, nasłuchiwanie dźwięków cywilizacji, podążanie za dźwiękiem, nie? Ale to tak już abstrahując, bo to takie bardzo prymitywne, bardzo proste, ale wydawałoby się, ponieważ kiedy sobie tak siedzimy i sobie tak gadamy tutaj w studiu i jest bardzo przyjemnie, to prosto się o tym mówi. Co innego się dzieje, jeżeli trafia nas w głowę emocjonalna dawka adrenaliny polegająca na tym, gdzie ja jestem. I czy wtedy ten racjonalizm faktycznie ma miejsce? Czy być może będzie tak, że w panice szukając drogi zaczniemy błądzić, w ogóle nie usłyszymy tego, że w odległości gdzieś tam pyrkocze sobie traktor i nie zaczniemy łazić bez sensu, nie zaczniemy włazić w głąb w las ze względu na to, że najnormalniej się tam się będzie wydawało, że idziemy w właściwą stronę. Także tutaj jeszcze jest bardzo ważny mental. Tymczasem, co zrobić, żeby się nie zgubić w lesie? Najważniejsze jest to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie podczas tej audycji, to jest powiedzenie, poinformowanie w domu, że idę na grzyby, że idę do lasu, gdzie planuję być i o której planuję wrócić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nawet się zgubimy i trafi nas ta adrenalina, trafi nas ten taki szok, że się zgubiłem i tak dalej i faktycznie, no nie wiem, będziemy już głęboko, nie będziemy nic słyszeć, nie będziemy żadnej trakcji energetycznej nad nami, no nie będzie punktów nawigacyjnych. Jeśli zgłosiliśmy w domu, że wrócimy na 10 i nie będzie nas 2 godziny, nie mamy zasięgu, do tego jeszcze wrócę i nikt nie może do nas dodzwonić, to zaczną nas szukać. W jaki sposób zaczną nas szukać? Prawdopodobnie nie za pomocą służb. Ale wiele nie potrzeba, bo wystarczy tylko i wyłącznie to, że ktoś, kto nas przyjedzie szukać, przyjedzie w to miejsce, gdzie wie, że stoi nasz samochód, bo pojechaliśmy tym samochodem, znajdzie nasz samochód, wejdzie w ten las, weźmie gwizdek, będzie gwizdał. Usłyszysz gwizdek, siedząc na kamieniu, przebierając grzyby. Uratuje ci to skórę przed wychłodzeniem, przed wieczorem w lesie, przed nocą w lesie, przed czymkolwiek takim, bo najnormalniej w świecie ktoś z twoich domowników cię odnajdzie. Dlaczego gwizdek i o co w tym wszystkim chodzi, a nie na przykład krzyk? Dłużej będziesz gwizdał niż krzyczesz. To raz, dwa, gwizdek się dalej niesie. Ktoś powie, że można wziąć gałęzie i uderzać. Oczywiście, że tak. Z tym, że to znaczy ogólnie rzecz biorąc to się sprawdza, bo dalej będziesz dłużej uderzał niż będziesz krzyczał, prawda? Szybko zedrzesz gardło, tylko i wyłącznie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wywołać dźwięk, który nie jest naturalnym dla miejsca, w którym się znajdujesz. To jest tak samo jak na przykład jesteśmy w środku miasta, czy ktoś zareaguje na warkot samochodu? Nie, bo w mieście warczą samochody. Ale z drugiej strony, jakbyśmy usłyszeli w środku miasta ni stąd, ni zowąd, nie wiem, ogromny gwizd, nic nie gwizdzę w mieście, bo warczą samochody. Wszyscy podniosą łeb do góry, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, bo to jest nienaturalne. Tak samo jest w lesie. Jeśli usłyszę gwizdek, że coś tam się dzieje, czy ja będę gwizdał będąc w lesie, gwizdek jest w ogóle świetną sprawą, bo odstraszy zwierzynę, da znać, że my jesteśmy, więc zwierzyna nie podejdzie. A z drugiej strony, raz na jakiś czas gwizdzę, ktoś, kto mnie szuka, bo się zagubiłem, już będzie wiedział, że trzeba iść w którąś stronę, już będzie wiedział, że jestem stosunkowo niedaleko. Łatwiej w lesie coś usłyszeć, niż zobaczyć to tak na marginesie, nie? Tak czy inaczej, dalsza rzecz, no nie bierzemy tego kompasu, nie bierzemy mapy, bo jedziemy niedaleko, nie zgłosiliśmy gdzieś tam, co mamy ze sobą? Zawsze telefon. No w dzisiejszych czasach telefon ma system nawigacyjny wbudowany, jeśli tam jest ta bateria naładowana, gdzieś tam ma tych trochę procent. Lasy w Polsce to nie jest Amazonia. To nie jest tak, że są hektary.

0: nieprzebytej dżungli, gdzie po prostu stopy człowieka jeszcze nie było. Nie, lasy w Polsce wyglądają tak, że jak łaziłem po lesie po 2 godziny, to wlazłem w ten las maksymalnie na 2-3 kilometry, no bo narobiłem kroków, ale się plątałem w koło. Więc teoretycznie jestem niedaleko cywilizacji, niedaleko drogi. Rzut okiem na nawigację zwykłą w telefonie, czy na nawigację w zegarku, czy cokolwiek takiego, obranie odpowiedniego kierunku, wyprostowanie się w ten sposób, żeby iść do drogi i korekta 2-3 razy sprawi, że w 20 minut jestem już na drodze i znowu jestem bezpieczny. Więc wracam do tych nowoczesnych systemów nawigacyjnych, no bo to jest często być albo nie być, a ludzie w napływie różnych emocji, strachu i tak dalej bardzo często o tym zapominają. Biorą telefon, patrzą, że nie ma zasięgu, dzwonią, starają się połączyć, łażą, szukają tego zasięgu, jeszcze bardziej się gubią. Zamiast włączyć nawigację, już tam bez znaczenia jaką, prawda, taką bardzo popularną, dostępną za darmo w smartfonie, ona się połączy po prostu z GPS-em, odnajdzie nas, w którym miejscu jesteśmy, nawet jak nam nie pokaże ładnie rozrysowanej mapy. To i tak nam zaznaczy kierunki świata i zaznaczy nam mniej więcej, gdzie znajdują się największe obiekty, które ona gdzieś tam pamięta, prawda, przechowywane jest to w ramie. I już na zasadzie takiej, że zobaczę, że jest jakieś miasto, cokolwiek takiego, no odnajdę się znowu. Także najważniejsza w przypadku zagubienia w lesie podczas takiego typowego grzybobrania, po pierwsze, jest spokojna głowa, czyli to, żeby nie panikować. Druga rzecz to są działania prewencyjne, czyli poinformowanie, gdzie idę, bo równie dobrze może się wydarzyć tak na przykład, że zasłabłem, nie? Więc działania prewencyjne, informowanie w domu. Kolejna rzecz to wykorzystanie przede wszystkim tego, co mam najbardziej pod ręką, własnego logicznego myślenia i znów powrócę jako trzeci punkt, powtarzając pierwszy. Spokojna głowa i chłodna kalkulacja tego, gdzie mogłem pójść, gdzie mogłem zabłądzić i najprawdopodobniej w 9 na 10 przypadków, jeżeli jestem zdrowy, silny i sprawny fizycznie, jestem w stanie samodzielnie się uratować z takiego typowego polskiego lasu. Większość przypadków zagubienia w lesie, kończących się nawet bardzo źle, czyli śmiercią, wyglądała tak, że osobę znajdowano, która nie była wcale daleko. Najnormalniej w świecie w wyniku paniki zaczęła się plątać bez sensu, wytraciła temperaturę ciała i bardzo ciężko się pochorowała, czy nawet umarła w wyniku wychłodzenia i konieczności spędzenia nocy w lesie, bez umiejętności dodatkowo spędzenia tej nocy w lesie, bo to nie jest też tak, że od razu umrzemy, jeżeli spędzimy noc w lesie, nawet jeżeli troszeczkę zmarzniemy. Ale no mówię, tu jeszcze jest to zależnie od tego, jaki mamy stan fizyczny, etc. Nie? To już może od tego odejdźmy na tą chwilę. Niemniej jednak zaznaczam jeszcze raz, spokojna głowa, wykorzystanie tego, co mam pod ręką i wszystko będzie dobrze na tym naszym grzybobraniu.
1: Myślę, że to jest bardzo dobra puenta, a jednocześnie apel do miłośników grzybobrania i do miłośników spędzania czasu na świeżym powietrzu. Damian, dziękujemy Ci za tę radę. Temat nawigacji otwarty cały czas.
0: Otwarty, bo jeszcze nie powiedzieliśmy nic na temat naturalnych metod nawigacji, bo dokładnie. Przecież jeszcze są, las też nie jest tak skonstruowany, że po prostu sobie rośnie, bo las jest też podzielony i też są słupki działowe, po których możemy nawigować, ale to do tego sobie może jeszcze przejdziemy.
1: Z pewnością tak. Myślę, że nastąpi to wkrótce. Tymczasem w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o ekwipunku survivalowym i o tym, gdzie go przechowywać, idąc nie tylko w las, ale w ogóle na jakąś wędrówkę. Damian, dzięki za spotkanie.
0: Dzięki wielkie.
1: I do usłyszenia.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Reklama. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Reklama. Słuchacie Bonto.

0: spędziły noc w Śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w Śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
0: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
2: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
0: W Warszawie na różnych dystansach

0: biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Zachmurzenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń.

0: pralni orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
1: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
0: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans.

0: Hełm Przemysłowa 28.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopnia, więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej

0: Medycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej.

0: reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: ING to twój

0: asystent, który podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
4: To jest Bonton Radio.

0: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
2: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
1: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
0: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem 1:08:47. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Ponton Radio Weekend.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Ta ostatnia niedziela.
2: I tym właśnie akcentem muzycznym zapraszamy na czwarty odcinek Strefy MM.
1: I ostatni we wrześniu.
2: Ostatni we wrześniu, tak. No, ostatnia niedziela września to by sugerowała, żeby to był tak, taki właśnie odcinek. Tak czy inaczej.
1: Witamy, tak, w Strefie MM. Monika Łupkowska.
2: I Marcin Petruk. Dzisiaj zgodnie z tym, co głosi wieść na naszym Facebooku, porozmawiamy sobie troszkę o ubiorach, fryzurach, subkulturach i gadżetach pokolenia milenialsów.
1: Czyli w sumie tak naprawdę wszystkim tym, co nas otaczało, już tak rzeczywiście ściśle otaczało. Czyli to, co na siebie zakładaliśmy, to, czym się posługiwaliśmy, w jaki sposób się opiekowaliśmy, może też pewnym sprzętem. O tym wszystkim właśnie dzisiaj będziemy chcieli Wam opowiedzieć. Ale nie tylko my, ale mamy też sondy z ulic Chełma, także też posłuchamy, jakie są Wasze wspomnienia.
2: Dokładnie tak.
1: Do czego też oczywiście bardzo chętnie zachęcamy, abyście z nami się dzielili, więc jeśli macie taką chęć i potrzebę i chcielibyście się swoimi wspomnieniami z nami podzielić, to zachęcamy bardzo gorąco. radio@radiobonton.pl. Tam wysyłajcie nam swoje pliki.
2: Wszystko się zgadza, tak jak powiedziałaś. Ubrania, subkultury, to wszystko kiedyś świadczyło o pewnych przynależnościach. Były społeczności, przede wszystkim w szkołach mieliśmy swoje paczki. Te paczki i subkultury różnie ze sobą współpracowały, bądź też miały ze sobą przysłowiową koseł. Tutaj chociażby nawiązanie do grup takich jak goci, metalowcy, sportowcy i hip-hopowcy. To zawsze były jakieś tam z góry narzucone, że tak powiem, ideologicznie spiny. Za młodości się to uważało, że to po prostu tak musi być, tak, no ja słucham hip-hopu, to metal nie, absolutnie. Ale powiedzmy, że dzisiaj pobawimy się trochę w Leroya. Pozdrowienia dla miłośników takiego programu jak Blok Ekipa. Krąży legendę o Leroyu, że on był właśnie tym twórcą muzycznym, który chciał stworzyć przymierze między miłośnikami ciężkiej muzyki i między miłośnikami hip-hopu. Ale to wszystko za chwilą. Tymczasem muzyka. Co no na pierwszy ogień? Tutaj chyba byliśmy zgodni.
1: Tak, tak, byliśmy zgodni, więc śmiało oddaję ster, żebyś mógł zapowiedzieć.
2: Tak, zaczniemy od hip-hopu, takiego hip-hopu ikonicznego, można powiedzieć, pokolenia milenialsów. Do tej pory jest to jeden, uważam, że jeden z najlepszych twórców. Oczywiście Eminem i utwór Lose Yourself.
1: Zapraszamy. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Chełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
12: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3

0: października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
0: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
0: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
4: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
5: Dzisiaj rozmawiamy o ubraniach, subkulturach, fryzurach, gadżetach. Może po kolei. Z perspektywy milenialsa, młodego milenialsa, takiego z czasów szkolnych, no ubranie miało wiele znaczeń.
6: Tak, też mam wrażenie i tutaj może jakąś swoją refleksją bym się chciała podzielić, że trochę ta kultura, którą ja pamiętam ze swojej młodości, teraz jest obecna na ulicach. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, ale szerokie spodnie, bluzy, to wszystko jest to, co ja nosiłam za swojej młodości. I takie stonowane barwy, i łańcuchy, to mi towarzyszyło na co dzień.
5: Też mam wrażenie, może nie jest to moda retro, ale jest to taka moda właśnie, do której wracamy z sentymentem, takie mam wrażenie. Tak jak właśnie mówisz, no dzwony tak zwane.
6: Trampki,
5: dokładnie. Wystające sztrówki i wlokące się za człowiekiem.
6: Oczywiście, a co tam, jakieś BHP i bezpieczeństwo na drodze.
5: Łańcuchy kojarzą mi się z subkulturą metalową przede wszystkim, ale łańcuchy mają praktyczne zastosowanie. Przyczepia się do nich portfel chociażby i tak dalej.
6: O, no to jeśli mówimy o jakichś takich bryloczkach, no to muszę też wspomnieć coś, co się robiło, że własnymi rękami, no i tu były te filofany, co się tworzyło, bryloczki, z różne takie elementy, figurki, czy no gdzie tam fantazja nas poniosła. No i jeszcze były, z muliny się robiło takie różne bransoletki.
5: Rzeczywiście było coś takiego.
6: Było, no i jeszcze coś, no, czego pewnie ty nie będziesz pamiętał, to były takie dodawane do gazetek, zazwyczaj jakieś Bravo Girl albo coś takiego, karteczki i na tych karteczkach były poprzyklejane ala naklejki z diamencikami i miały różne kształty, no i to służyło do tego, żeby w sumie udawać, że się ma kolczyki. No albo tatuaże.
5: Tak, tatuaże pamiętam.
6: No to tutaj pewnie już bardziej. I takie namoczoną gąbką się nakładało później.
5: Tak, najlepiej jak się ten tatuaż zrobił w widocznym miejscu, chociażby na czole. Słynne na czole sobie zrób. Tak, jak słychać, tych ubrań i gadżetów było sporo, no można tego dużo wymieniać. Ubrania też sportowe. Słynni rycerze Ortalionu, trzy paski na dresie muszą być.
6: Ale one też teraz wracają. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, nie wiem czy pamiętasz, bluzy polarowe.
5: Oczywiście.
6: Ale czy też doświadczyłeś, jak mama ci zapinała tego charakterystycznego szczypnięcia w brodę?
5: Szczypnięcia to bardzo delikatne określenie, ale tak, podnieś brodę, trzask. Tak. I razem z suwakiem poszedł kawałek skóry.
6: Tak, no moja mama w ogóle jakoś tak jeszcze mi się kojarzy z na przykład frotkami w różnych takich neonowych kolorach, no i fantazyjne fryzury, które się wtedy nosiło, albo dwa kucyki na głowie, albo taka jedna palma, ja miałam
5: było,
6: często
5: zgadza się.
6: Do tej pory gdzieś na zdjęciach można to zobaczyć, jak znajdę to, mam nawet może gdzieś tam wrzucimy na Facebooka.
5: Tak, a propos fryzur, ja kiedyś w ogóle do czasów liceum nosiłem długie włosy. Włosy musiały sięgać poniżej uszu. Dziewczyny to zawsze pamiętam, miały długie włosy, ale chłopaki z tego pokolenia, właśnie milenialsów, też ta moda na długie włosy była, może to wynikało z popularności boysbandu.
6: No tak, tak mi się jeszcze teraz przypomniało. Ja na przykład miałam bardzo długą grzywkę i to zawsze tą samą fryzurę. No i któregoś razem, przez to, że też się otaczałam w takim gronie dziewczyn, które nie miały takiej fryzury, no to też dążyłam do tego, żeby tej grzywki nie mieć. No i się zmieniałam w niezbyt poradnego fryzjera. I no,
5: początki zawsze są trudne.
6: Podobno tak mówią, natomiast no taka ząbkowana grzywka, no nie było mi w niej zbyt ładnie. A ty bawiłeś się fryzjera, albo twoja siostra się bawiła w fryzjerkę?
5: Powiem ci szczerze, że nie pamiętam. Sam sobie lubiłem podcinać włosy, kiedy powiedzmy nie układały się tak jak chciało, ale nie, fryzjerska pasja to totalnie nie moja bajka.
6: Albo też, to znowu pewnie bardziej do naszych słuchaczek będę się wspomnieniami gdzieś odwoływać, natomiast były takie przyczepiane też kryształki i jakieś elementy koralikowe do włosów.
5: Było, to pamiętam właśnie, dziewczyny to nosiły, rzeczywiście.
6: Co nasi słuchacze też, jakie wspomnienia może ze swoimi ubiorami mają, posłuchajmy.
7: Mnie na pewno takim modowym wspomnieniem były wysokie trampki, czarne z różowymi sznurówkami, które się nosiło trochę tak w stylu Avril Lavigne czy dziewczyn z Blok 27. I pamiętam takie

0: Wszechobecne torebki ze Snoopim, kupione w kupieckich domach towarowych pod Pałacem Kultury. Szał na japonki, latem po prostu, było chyba jeszcze w podstawówce, ale właśnie wszechobecne japonki na koturnie płaskie, we wszystkich kolorach tęczy. No i podobnie baleriny, też był taki szał i baleriny w czaszki, baleriny w owoce, jakieś białe, czarne, kolorowe.
1: Ulubionym i obowiązkowym elementem mojej garderoby był flek, czyli kurtka noszona przez skinheadów i kibiców. Taka dzisiejsza bomberka z charakterystyczną pomarańczową podszewką. Były też koszule w kratę, a do tego koniecznie glany, czyli ciężkie, sznurowane wojskowe buty na grubej podeszwie z traktorem.
2: Jeśli chodzi o modę w latach szkolnych, to zapewne był ten moment w pierwszych latach XXI wieku, w moim przypadku na przełomie przedszkola i podstawówki, kiedy nagle spodnie, a konkretnie jeansy stały się domyślnym dołem także dla dziewczynek i kiedy uświadomiliśmy sobie, a właściwie producenci ubrani nam uświadomili, że spodnie zawsze mają jakiś krój. I pamiętam, jak byłam zachwycona, kiedy mama kupiła mi pierwsze dzwony i cieszyłam się, że będę mogła się pokazać w przedszkolu i że nikt jeszcze takich nie ma. I tego samego dnia rozchorowałam się na tydzień albo dwa. Kiedy wreszcie poszłam do przedszkola, to już wszyscy chodzili w dzwonach, nikt na mnie nie spojrzał i tyle wyszło z mojego bieda influencerstwa. Potem były rurki i biodrówki, przez które na górę zakładałam tylko tuniki, żeby niechcący nie obnażać się przed kolegami siedzącymi w ławce za mną przy każdym siadaniu. I pamiętam też, że w podstawówce czuliśmy się bardzo dorośli i przez to nikt nie chciał chodzić ubrany kolorowo, tylko czernie, szarości, granaty, co najwyżej przygaszona czerwień, bo dorosłość, jak wiadomo, polega na byciu nudnym i szaroburym. Przez chwilę w gimnazjum byłam świadkiem mikromody na aparaty ortodontyczne. Wylansowała je popularna koleżanka z klasy wyżej, która dobierała kolorystyczne gumki, szczerzyła się przy każdej okazji i traktowała ten swój aparat jako ozdobę. I nagle 3 lub 4 moje koleżanki zaczęły nosić aparaty i podpatrywać od siebie nawzajem kolory gumek, co było dość urocze i, nazwijmy to, było dosyć zdrową modą.
3: Jeśli chodzi o ten strój oglany i tak dalej, skórzone kurtki, tak jak tutaj padło, ja się z tym do tej pory utożsamiam, także no fajnie, że ta subkultura rzeczywiście już wtedy tak była znacząca, że tak powiem.
4: No tak, no i właśnie też jedna ze słuchaczek naszych przypomniała mi, no, albo też potwierdziła to, co wcześniej mówiłam o tych łańcuchach, no czyli to, że się wszystkie stylizowałyśmy, no, na tą znaną piosenkarkę wtedy, więc no może byśmy posłuchali jakiegoś utworu jej.
3: Oczywiście, no Avril Lavigne, no to myślę, że nie tylko ikona muzyki tamtych czasów, ale też ikona mody, tutaj trzeba się z tym jak najbardziej zgodzić.
4: No utwór chyba może być jeden, czyli Complicated.
3: Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
3: Witamy z powrotem w strefie MM. Marcin Petruk
4: i Monika Łupkowska.
3: Dzisiaj rozmawiamy o kolejnych wspominkach z czasów młodości milenialsów. Poruszyliśmy już temat mody i ubrań. Teraz przechodzimy do tego, co się z tym nierozerwalnie wiąże, czyli subkultur. Tym razem zacznijmy od sądy.
4: I posłuchajmy, do jakich subkultur nasi słuchacze należeli.
5: Subkultura to oczywiście hip-hopowa.
6: To chyba najżywiej wspominam metali. Byli bardzo wyraziści w takich czarnych koszulkach z różnymi zespołami, z jakąś tam Metalliką, ale też z Megadeth, Linkin Park, Slayer i tak dalej. I do tego często nosili takie obcisłe, bardzo obcisłe spodnie, które podobno kupowali też na dziale damskim, żeby były bardziej obcisłe.
7: Należałem tak w sumie do hip-hopu.
8: Metalowcy byli, pamiętam, w szkole.
9: Kwestii subkultur niestety nie pomaga, bo chodziłam do najdudniejszych szkół świata, gdzie nikt się nie wychylał i chyba najbliżej subkultury były moje glany, które budziły autentyczne zgorszenie części moich koleżanek z klasy, co też było zabawne.
10: W latach szkolnych funkcjonowało wiele subkultur, z którymi identyfikowała się młodzież. Byli długowłosi metalowcy, byli ogoleni skinheadzi, byli także punkowcy z kolorowymi irokezami na głowach, czy hip-hopowcy w szerokich spodniach, albo podobni do nich skaterzy, którzy jeździli na dyskorolkach. Ja nie należałam do żadnej z nich.
3: Tak, a więc jak słychać, subkultury, które kiedyś istniały, chyba do tej pory mają się całkiem dobrze, jak chociażby hip-hopowcy, miłośnicy rapu, metalowcy, ale ja pamiętam też jeszcze gotów, to było takie rozróżnienie, metalowcy tacy, no wiadomo, wszystko na czarno, łańcuchy i tak dalej. No goci to jednak taki klimat troszeczkę nawiązujący do czasów średniowiecza, można powiedzieć.
4: No właśnie tak, chciałam też powiedzieć, że Buffy, postrach wampirów, taki styl bardzo mroczny, a znowuż obok gotów w sumie punkowcy byli, bo gdzieś czerpali z takiej kultury ichniej, mocny styl, skóra, motocykl, gdzieś tam się kojarzący.
3: Bunt przede wszystkim.
4: Bunt, naszywki jakieś na tych kamizelkach, katanach, no i charakterystyczny irokes w płomiennych kolorach, a to, nie wiem, pomarańczowy, różowy, czerwony. Pamiętam, że u nas jakoś tam w kręgu znajomych właśnie takie barwy dominowały. No a po drugiej stronie jakiejś tej szali, no muszę tutaj wspomnieć chyba też do osób, które oglądały film Wredne dziewczyny, do plastików. No były też takie grupy. Tutaj znowuż no raczej styl Barbie dominował, czyli blondynki i różowy ubiór. No ja gdzieś tak chyba po środku byłam tego wszystkiego. Trochę czerpałam sobie tak fragmentarycznie z każdej po trochu.
3: Ja tak patrzę i jak cię teraz słucham i myślę sobie o tej przynależności do grup, to wydaje mi się, że też raczej to było takie eklektyczne, że tak to ujmę, że czerpałam z każdej po trochu. Metal to jest coś, w co zawsze mnie ciągnęło i tutaj właśnie fajnie jedna z naszych słuchaczek opowiadała w sądzie, bardzo fajne zespoły, także respekt. Tak, czarny ubiór, katana z jeansów, łańcuchy, karwasze, kolczyki, ćwieki, do tej pory mam takie rzeczy, się jeździło trochę na koncerty. No i rzeczywiście, jak tak teraz myślę, w miarę jak moja edukacja się rozwijała, tym bardziej ta subkultura metalowa mnie osobiście ciągnęła. I na dobre myślę, że wykiełkowała na przełomie liceum i studiów. No rzeczywiście, no, w

0: danej grupy, albo właśnie na tyle do wszystkich, że z każdej się coś do siebie
1: przyciągało,
0: tak.
1: I tworzyło się indywidualne style w ten sposób.
0: Tak. No, do tego właśnie zmierzałam. Jeśli to zrobiłam naokoło, to przepraszam.
1: Spiąłem to wszystko w klamrę. Ale właśnie, teraz pora na muzykę i tutaj postanowiliśmy zrobić małą zabawę, zagrać w skałę, noczyce, papier, ponieważ mamy pewne rozbieżności, co byśmy chcieli zagrać.
0: Tutaj był dylemat względem tego, co byśmy chcieli zagrać do tego, co myśleliśmy, że powiemy.
1: A chcemy też nawiązać do subkultur.
0: Więc podciągam Marcinie teraz rękawy i będziemy walczyć o to, co tak. Państwo posłuchacie.
1: Dobrze, może uprzedźmy naszych słuchaczy, czego mogą się spodziewać. Wybór Moniki to?
0: Zespół Aqua, no i tytuł Barbie Girl.
1: Natomiast z mojej strony może zaskakująca propozycja odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałem. Będzie to Paktofonika i utwór Chwile ulotne.
0: No także... to co, Marcin, teraz gramy w papier, kamień, nożyce.
1: Tak jest.
0: Ale bez oszukiwania.
1: Oczywiście, musicie na Państwo uwierzyć, te słowo gramy do jednego.
0: Dobrze, uwaga. Raz. Dwa, trzy.
1: Przyznaję, Paktofonika nie poleci, ale poleci również bardzo przyjemny utwór, czyli
0: Barbie Girl.
1: Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Reklama.
1: Weekend. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
2: Jesteśmy z powrotem w strefie MM.
3: Monika Łupkowska
2: i Marcin Petruk. Teraz bierzemy na tapet kolejny nieodłączny element młodzieżowego pokolenia millennialsów, czyli...
3: gadżety elektroniczne, ale też w ogóle chyba gadżety.
2: Tak.
3: Co było wtedy popularne?
2: Posłuchajmy najpierw naszych słuchaczy.
4: Konsola PS2, PS3, Xbox pierwszy, Xbox 360.
5: Najpierw byłam dumną posiadaczką.

0: elektronicznego zwierzątka, które później częściej występowało jako Tamagotchi. I przemarsz przez wszystkie urządzenia do słuchania muzyki, czyli najpierw kasety z Walkmanem i smurfne hity, ale to bardzo wcześnie. Później Discman na płyty CD, MP3, MP4, iPod, no i co? I później pierwszy smartfon z dostępem do internetu, kiedy skończyło się ściąganie tapet i dzwonków z ostatniej strony programu telewizyjnego. Trochę tego było i trochę tego w szufladach zalega.
1: MP3 na przykład, Pegasus, Commodora.
2: Elektronika z czasów szkolnych to Game Boy, Xbox 1, Playak 1.
3: Na fali była mała elektroniczna gierka, którą kojarzę pod nazwą Wilki Zając. Sterowało się wilkiem, który łapał spadające z kurnika jajka. Później pojawiło się Tamagotchi, marzenie każdego dzieciaka, czyli mała elektroniczna zabawka, jajko z wirtualnym zwierzątkiem w środku, o które trzeba było dbać, nakarmić, posprzątać, pobawić się. Były także walkmany, kasety magnetofonowe były wtedy bardzo popularne, kupowaliśmy je na bazarach. Dużo później pojawiły się discmany i był to już szczyt techniki, na który mało kto mógł sobie pozwolić. O telefonach komórkowych nikt wtedy nie myślał, a nawet nie słyszał.
4: Ktoś wśród znajomych miał Tamagotchi i Furby, potem wszyscy mieli MP3 z jakąś śmiesznie małą pamięcią, które najbardziej przydawały się w czasie biegania po stadionie na WF-ie. I jak się okazuje, najlepiej biega się do techno, bo pomaga utrzymywać równe tempo. W drugiej połowie podstawówki prawie każdy miał też iPoda, a w gimnazjum zaczęły się smartfony. I nie pamiętam dlaczego, ale z jakiegoś powodu bardzo nie chciałam przechodzić ze zwykłej komórki na smartfona i moje koleżanki już od dawna korzystały ze zdobyczy techniki i ściągały na klasówkach ze smartfonów, kiedy ja twardo trzymałam się telefonu z klapą i klawiaturą. Tak sobie myślę, że chyba chodziło mi o to, że wygodniej było pisać po klawiaturze fizycznej. Można było to robić nawet zamkniętymi oczami, a na ekranie dotykowym cały czas się tego nie zrobić. Poza tym ówczesne ekrany dotykowe były na tyle słabo zrobione, że po prostu człowieka frustrowały.
5: No to jak słychać, kiedyś ta elektronika może nie była jakaś na wysokim poziomie, tak patrząc z perspektywy czasów, ale była wystarczająca, żebyśmy się przy niej dobrze bawili.
6: No tak, i jeszcze ile godzin się spędzało w ogóle. Ja to pamiętam, że też miałam Tamagotchi.
5: Oczywiście,
6: opiekowałam się swoim zwierzątkiem bardzo długo i to tak natrętnie, bo to się cały czas spoglądało teraz w sumie jak na telefon. Ale też mi się kojarzy z Tamagotchi jeszcze Furby. Nie wiem, czy miałeś Furby'ego, ale
5: oczywiście,
6: o niego
5: miałem.
6: Również trzeba było dbać. Tak. To już była taka bardziej zabawka fizyczna niż technologiczna i wirtualna. No ale też ciekawym wątkiem, który poruszyli nasi słuchacze, no to też gry na PlayStation, na wideo, no to też się chyba spędzało sporo czasu, tym bardziej, że to dopiero wchodziło. No i wcześniej już też mówiliśmy w strefie o tym, że to też taki fenomen, że do tej jednej konsoli przychodziło
5: całe osiedle
6: i całe podwórko.
5: Pamiętam te czasy, Tamagotchi, tak jak wspomniałem, też miałem. Konsolę PlayStation 1, to myślę, że to chyba właśnie nasze pokolenie je najlepiej wspomina, bo były to początki właśnie rewolucji, można powiedzieć, jeszcze gry na płytach, kupowanie w ogóle gier po bazarach, że tak powiem, piracenie, kiedyś nikt się w ogóle nie przejmował prawami autorskimi, to było w ogóle ciekawe zjawisko, ale tak, no popularne gry telewizyjne, czyli wspomniane też w sensie Pegasus, te gry kieszonkowe, rzekomo 5 milionów w jednym, a tak naprawdę 6 gier na krzyż, tylko pod innymi nazwami czy innymi cyferkami.
6: No ale też jak już zaczęły wchodzić telefony, no to też te gierki z telefonów.
5: Snake pewnie masz na myśli.
6: No oczywiście, że
5: Tetris.
6: Tak. Tetris. No Space, tam jakieś ship czy statki.
5: Kilka pikseli tak naprawdę, kilka kolorów, a ile radości to wtedy przynosiło człowiekowi?
6: No to jak mówisz o pikselach, no to Saper przecież jeszcze.
5: A, oczywiście.
6: To już na pierwszych takich komputerach, nie, które nam towarzyszyły.
5: Rzeczywiście, te komputery, tak jak konsole i komputery kiedyś przeciągały całe osiedle,
6: tak,
5: jak już nieraz mówiliśmy.
6: To zawsze był Saper i Pasjans.
5: No, widzę, mieliśmy podobny zestaw jeden.
6: A jeszcze była taka popularna gra w kulki, że się też ustawiało ileś tam tego danego koloru, kształtu.
5: Żeby go zbić.
6: Tak, żeby go zbić.
5: Ta technologia to był początek w porównaniu z tym, co mamy teraz, no ale w zupełności nam wystarczyło, narzekaliśmy, że dlaczego tak wolno się włącza, oj, chyba ta gra mi nie pójdzie.
6: Ale musisz powiedzieć, że przewidywały przyszłość.
5: Rzeczywiście. Może przypomnijmy ten dźwięk.
6: Innym gadżetem na przykład były też walkmany i discmany wspomniane przez naszych słuchaczy.
5: Zgadza się. To też takie... Miałaś któreś z tych urządzeń?
6: Miałam wszystkie. Tak jak jedna ze słuchaczek powiedziała, czyli ja też przeszłam tą całą drogę, czyli mieliśmy najpierw Walkmana, Discmana, tam już te
5: MP3,
6: MP4, to wszystko rzeczywiście miałam. Do tej pory mam zresztą.
5: Ja też.
6: I po

0: Powiem ci, że co jakiś czas wracam, bo to jednak fajne jest, że tam tylko i wyłącznie ta opcja jest.
1: Tak, rzeczywiście masz rację. Wydaje mi się, że w tamtych czasach Walkman na początku był takim wyznacznikiem, o, że jesteś cool, naprawdę fajny ziomek. Discman z kolei to już była taka wyższa szkoła jazdy, no bo nie każdy mógł sobie na niego pozwolić. Z tego co pamiętam, to rzeczywiście te urządzenia różniły się nie tylko poziomem zaawansowania, ale też ceną przede wszystkim. Ale rzeczywiście wraca się do tego z sentymentem. Ja do tej pory kolekcjonuję płyty, mimo że już praktycznie nie ma gdzie ich odtwarzać. Więc rzeczywiście kiedyś do słuchania muzyki korzystało się z takich urządzeń, które dzisiaj, no, podejrzewam, że najmłodsze pokolenia spojrzałyby na kasetę i mogłyby nie zgadnąć, co to jest, i wcale nie byłbym tym faktem zaskoczony.
0: No też i to był taki prezent, który się dostawało, na który się czekało bardzo długo, nie? Taki, że rzeczywiście się doceniło już później ten sprzęt, o niego dbało. No i tu, co muszę jeszcze powiedzieć, jakoś się personalizowało. Ja na przykład przyklejałam różne naklejki.
1: Oczywiście, moje urządzenie musi być dobrze oznakowane.
0: Tak, żeby w razie czego wszyscy wiedzieli, że to jest mój.
1: No właśnie, ale skoro już jesteśmy przy muzyce, no to chyba wypadałoby coś zagrać. I to jest też coś związanego z subkulturą i z modą, tym razem Girls Band, czyli oczywiście...
0: Spice Girls.
1: Tak jest. I piosenka...
0: Wanna Be.
1: Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
2: I witamy jeszcze raz w strefie MM.
3: Monika Łupkowska
2: i Marcin Petruk. Rozmawialiśmy właśnie m.in. o przynależnościach, które też pokazywały pewien status społeczny wśród naszych rówieśników. I tym statusem społecznym, tak teraz sobie myślę, było też takie określenie, tak jak to się kiedyś mówiło, Made in China. Jak się sprowadzało produkty z Chin, kojarzyło się to z kiczem. W sumie do tej pory się kojarzy. Czy też tak miałaś, że jeśli widziałaś u kogoś coś, co jest Made in China, Made in China oczywiście, to ta osoba była uważana, oj nie, to ty jeszcze zanim do nas dołączysz, to musisz bardziej zadbać.

0: o to, co na sobie nosisz i czym się bawisz?
1: To ciekawe w sumie pytanie. Chyba nie, wiesz, może cię zdziwię tym, ale...
0: No zaskoczyłaś mnie,
1: prawdę mówiąc. Nie wiem, czy aż, no przynajmniej tam, gdzie ja się wychowywałam, nie było aż tak dużego rozróżnienia. No oczywiście była jakaś taka kategoria, że pewne zabawki są lepsze, bo bardziej firmowe niż te, które są właśnie made in China czy made in China. Na podwórku to nie miało żadnego znaczenia. Wszyscy przynosili to, co aktualnie, czym się bawiliśmy, kto co lubił, jakąś zabawkę i wspólnie wybieraliśmy na tyle jakąś fajną grę, żeby połączyć te wszystkie elementy ze sobą.
0: Piękne ujęcie.
1: Choć teraz jak też się nad tym zastanawiam, to no, były jakieś takie zabawki, gdzie się bardziej może zazdrościło rówieśnikom, ale właśnie też nie wiem, czy to kwestia była marki, czy po prostu tego, że to była fajna jakaś rzecz. No jedną z takich lalek, pamiętam, była lalka, która miała idealną taflę włosów. No i wtedy moja przyjaciółka ją posiadała i się wspólnie nią bawiłyśmy czasami. Też pozwalała mi odgrywać jakąś postać z tą lalką. Oczywiście z jakimś tam komentarzem, tylko uważaj na włosy, z czego teraz się śmiejemy i jest takim miłym, ciepłym wspomnieniem tamtych lat.
0: Powiem ci szczerze, że chyba nawet ja kojarzę tego typu zabawki i trzeba tutaj przyznać, że kiedyś w telewizji dużo kanałów nie było, ale reklam było bardzo dużo i to specyficzne, do czego myślę jeszcze kiedyś wrócimy, ale bardzo dużo było reklam właśnie o zabawkach, więc nasze pokolenie myślę, że jest z tego znane, że tych zabawek manualnych, maskotek, figurek, właśnie lalek, klocków, samochodzików mieliśmy bardzo dużo. No ale właśnie, skoro też mówimy o tym, co leciało w telewizji, to filmy na kasetach, to też było coś, co się zawsze miało gdzieś w kolekcji.
1: Poczekaj, bo jeszcze wrócę do kaset oczywiście, ale do tego wątku jeszcze zabawek, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, nawet jak ostatnio byliśmy na placu Łuczkowskiego na odpuście.
0: I byli tam kramarze oczywiście.
1: I na jednym ze stoisk była taka zabawka, która miała taką pompeczkę z jednej strony.
0: A z drugiej
1: kabel,
0: pająka.
1: A z drugiej pająka, żabę. Ja bardzo chciałam mieć coś takiego. I to świadczy właśnie o tym, że nie kwestia ceny ani marki robiła. Ja po prostu marzyłam o tym, żeby mieć tą zabawkę.
0: No tak, było to wszystko, niewiele nam wystarczało, ale właśnie.
1: Tak, no i teraz wracamy już do tego, co wcześniej zapowiedziałeś, czyli do kaset VHS i DVD. Pamiętam, że u nas się bardzo dużo nagrywało też różnych filmów w telewizji
0: i
1: później się odtwarzało.
0: Tak.
1: No miałam całą półkę bajek.
0: Disneya?
1: Oczywiście, że Disneya. Też zostałam zaproszona gdzieś, gdzie była cała taka duża półka z różnymi kasetami. Mogłam sobie wybrać, co chcę oglądać, a w tym czasie mój brat z kolegą gdzieś tam szaleli. No i taką zasadą, która była numer jeden, tego jak się pożyczało od kogoś kasetę, trzeba było przewinąć do początku.
0: Dokładnie tak. Przewijanie kaset ołówkiem czy długopisem. Kiedyś to był standard.
1: Nie, był taki guzik po prostu.
0: Był guzik?
1: Tak, no wrzucałeś do odtwarzacza i był guzik przewin do początku.
0: Czyli tam, gdzie mieszkałem, technologię, cywilizacja jeszcze mogły nie dotrzeć, na to wychodzi. Dobrze, tak jak słuchać, były różne metody na przewijanie kaset.
1: No. Natomiast później, no to już były DVD. Ja też pochodzę z takiej rodziny bardzo filmowej, bo u nas ta pasja do filmu no jakoś z pokolenia na pokolenie była przekazywana. Dużo było filmu w ogóle w domu, więc u nas były ich właśnie kasety VHS i później DVD, ale też niektórych tytułów nie posiadaliśmy oczywiście, no bo przecież się nie da mieć wszystkiego. No i były wypożyczalnie. Były kategorie, komedie, bajki, horrory, thrillery, dramaty. No i można było sobie tam szperać i kolejne tytuły wybierać na wieczór filmowy.
0: Wszystko się zgadza, takie wypożyczalnie kaset również ja pamiętam. Chyba nie jest duże, ale tak, były te wypożyczalnie. Myślę, że to wtedy w tych latach naszej młodości wypożyczalnie każde osiedle nawet miało kilka. I rzeczywiście te kasety no, w różnym stanie wracały z powrotem, niektóre filmy się kopiowało. Ale fajnie, że poruszyliśmy ten wątek filmowy, bo myślę, że do niego wkrótce nawiążemy i to już niebawem. Tymczasem czas nas goni, więc chyba trzeba zakończyć muzycznie. A skoro rozmawiamy o subkulturach, to subkulturą jedną z takich popularniejszych w tych latach był grunge. Kojarzy od razu się oczywiście z Nirvaną, natomiast może troszeczkę na przekór grupa Alice in Chains i utwór Them Bombs.
1: No to posłuchajmy.
0: Posłuchajmy, a my już zapraszamy też na powtórkę naszej audycji, która zaraz po 15 pojawi się na naszej stronie. No i cóż, bardzo ci dziękuję, Moniko, za kolejną porcję fajnych wspomnień i naszym słuchaczom również.
1: Ja tobie również, ten wehikuł czasu dzisiejszy, no naprawdę aż z łzą w oku wspominam.
0: Do usłyszenia, dziękujemy.
1: Cześć.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
1: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
2: Tak?
1: Reprezentacja Polski, tak.
2: Długo już czekacie?
3: Z godziny czekamy.
1: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
3: Lot Gold.
1: Lot Gold właśnie, tak.
2: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
3: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
4: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
2: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
5: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robił.
0: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane. Na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby, na zachodzie tylko umiarkowany.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
7: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
8: Witam serdecznie, Joanna Klimek w nowinach. Udało się wbić w pierwszy szpadel podbudowy hospicjum. Mam przyjemność rozmawiać z prezesem stowarzyszenia, z panem Tadeuszem Bonieckim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy.
8: Jakie to uczucie, że w końcu się udało?
9: Niesamowite, na pewno za serce ściska. Przede wszystkim czując to, że już rozpoczniemy w końcu tak potrzebną inwestycję. Ja jestem człowiekiem pełnym optymizmu, ale trzeba przyznać, że jeszcze powiedzmy kilka lat temu to nie myślałem, że tą inwestycję w ogóle uda nam się zrealizować, a tu się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i zaczynamy realizację.
8: Jaka była droga do tego? Od jak dawna państwo walczycie o to, aby to miejsce powstało?
9: Jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego jesteśmy już tutaj w Chełmie i w powiecie chełmskim, we wszystkich gminach powiatu chełmskiego od 17 lat. 17 rok działamy. No i muszę powiedzieć, że my zajmujemy się chorymi z chorobami nowotworowymi w stanie tym takim terminalnym, wymagającym już opieki takiej właśnie typowo hospicyjnej, również chorymi, którzy już nie są w stanie samodzielnie egzystować. My jesteśmy w domach tych ludzi i właśnie od 17 lat dojeżdża do chorych nasza kadra medyczna, czyli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie, też no inne osoby, które wspierają właśnie rodzinę w tym najtrudniejszym okresie. A muszę przyznać, że no, terytorialnie patrząc, to mamy naprawdę naprawdę bardzo duży obszar taki, którym się zajmujemy chorymi, bo to jest nie tylko miasto Chełm, ale wszystkie gminy powiatu chełmskiego, czyli naprawdę bardzo duży. Nasi lekarze przyjeżdżają, są tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, w domach tych chorych, nawet ileś 50 kilometrów, 60 od Chełma, bo jesteśmy zarówno w gminie Dubienka, jak i w gminie Białopole, jak i z drugiej strony można by było patrzeć gmina Rejowiec Fabryczny, także różne części powiatu chełmskiego. No i trzeba przyznać, że już w ciągu tych właśnie 17 lat objęliśmy opieką, to jest naprawdę taka liczba bardzo duża, bo ponad 5 tysięcy chorych. A obecnie miesięcznie obejmujemy 30 chorych naszą opieką. Początki na pewno były trudne, bo zaczynaliśmy od wolontariatu, zaczynaliśmy od kilku chorych tylko i wyłącznie. Lekarza też nie mieliśmy praktycznie, pielęgniarki. Później z czasem nam się kadra medyczna powiększało, rozbudowywaliśmy tą działalność i dzisiaj trzeba przyznać, że to, co możemy zagwarantować chorym w tym największym, w takim powiedzmy w okresie cierpienia, czyli w najbardziej takim trudnym dla rodziny, to jest naprawdę całościowe. Opieka naszej kadry medycznej, o której mówiłem wcześniej, dodatkowo zapewniamy sprzęt medyczny, do takiej opieki wypożyczamy na czas choroby do domu, także rodzina nie musi szukać łóżka rehabilitacyjnego, tudzież chodzików, niechodzików, takich innych sprzętów, które jej pomagają bezpośrednio w opiece nad chorym. A wiele ludzi się przewinęło przez nasze hospicjum. Też wielu wolontariuszy mieliśmy. Przyznam się, że my stawiamy na profesjonalizm naszej kadry medycznej. Mamy bardzo dobrze wykształconych lekarzy, też lekarza rodzinnego, bo mamy dwóch lekarzy. Mamy lekarza też chirurga, którzy ukończyli oczywiście kurs specjalnej opieki paliatywnej, bo bez tego nie mogliby pracować. W hospicjum mamy wysoko kwalifikowane pielęgniarki po wielu specjalizacjach, także kadra jest naprawdę fantastyczna, dobrze przygotowana przede wszystkim i robimy wszystko, żeby ulżyć temu choremu w tej najtrudniejszych tych momentach życia, w momentach cierpienia, kiedy jego dni często są bardzo policzone. Ale może dlatego pani redaktor może zapytać, skąd pomysł na budowę tego hospicjum stacjonarnego i dlaczego w Nowinach tutaj. Przez tyle lat naszej działalności, tak jak mówię, bywaliśmy w różnych domach i dalej bywamy. Często jest tak, że przez te lata zmienia się dalej jakby oblicze rodziny. Dawniej dzieci opiekowały się osobami starszymi, samotnymi, nawet jak ktoś mieszkał daleko od Chełma, była ta opieka zapewniona, a ponieważ nasz region jest specyficzny, wiadomo, pracy brakuje, dużo ludzi już wyjechało za granicę, dużo ludzi młodych pracuje w innych miastach w Polsce, nie są w stanie zapewnić tej opieki takiej całodobowej, opieki takiej specjalistycznej, jeżeli pojawi się w rodzinie choroba nowotworowa czy jakaś długoterminowa. I dlatego my tego się podejmujemy. My w tym momencie pomagamy, wspieramy rodzinę, jesteśmy z tą rodziną. No i właśnie po tylu latach doświadczenia spotykaliśmy wiele osób samotnych, wiele osób, na przykład mieliśmy takie sytuacje, mąż, żona, osoby bardzo wiekowe, wieku 80 kilku lat, mąż chory na nowotwór, później okazało się i żona chora na nowotwór, w okolicach Dubienki, rodziny żadnej praktycznie, syn jedyny też gdzieś daleko za granicą, ale zupełnie się nie interesuje tymi rodzicami swoimi, do lekarza daleko. Co taka rodzina ma robić? Problem niesamowity. Pozostaje cierpieć tylko i wyłącznie zamkniętym w domu. Opiekunka, opieka społeczna, bo za daleko, bo najczęściej brakuje pracowników socjalnych, którzy by się zajmowali na miejscu takimi osobami. No i my jako hospicjum wchodzimy w takie środowiska. No i zajmowaliśmy się takimi osobami, jeździliśmy bardzo często. Nasze pielęgniarki były kilka razy w tygodniu i dzięki temu te osoby miały tą pomoc, miały zapewnioną opiekę, inaczej przychodziły choroby, ale okazuje się, że dramatem było, jakby przyszła noc. W tym momencie, bo myśmy byli w ciągu dnia na przykład, a tam trzeba było tej osobie akurat opieki takiej całonocnej, bo na przykład warunki też były nieodpowiednie do opieki takiej w domu typowo. Trzeba było jakieś powiedzmy medyczne tam różnego rodzaju zabiegi stosować. Tego nie można było w warunkach domowych. No i co taka osoba miała robić? Co ma robić? Wypada tylko i wyłącznie cierpieć, bo nie ma możliwości dojazdu, lekarz daleko. Dlatego między innymi u nas w zarządzie hospicjum powstała taka myśl budowy hospicjum stacjonarnego. Bardzo długo do tego dochodziliśmy, ponieważ nie było nas stać na zakup działki, bo taka działka to trzeba by było miliony wydać na taką działkę. My utrzymujemy się jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Obecnie mamy dwa kontrakty z NFZ

0: na miasto Chełm, na powiat chełmski, ale to nie są duże pieniądze. Poza tym jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli wspierają nas ludzie 1,5%, tak zwanym wcześniej 1%. I stąd mamy oszczędności, które możemy przeznaczyć na tego typu budowę. I ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo właściwie wiadomo, wszystko się zaczyna od tej działki. A skoro nie było tej działki, nie mogliśmy komercyjnie kupić, chociaż mieliśmy takie propozycje zakupu, ale nie stać nas było, to skierowałem swoje kroki najbliższe do gminy Chełm. I gmina Chełm, pan wójt osobiście, wtedy pan Wiesław Kociuba razem z panem wicewójtem ówczesnym, bo teraz jest radnym rady gminy Chełm, wskazali nam właśnie tutaj tą działkę w Nowinach. Skoro nam wskazali tą działkę w Nowinach, 2,5 hektara, która się nadawa doskonale na tego typu działalność, czyli na budowę hospicjum stacjonarnego, no to później swoje następne kroki skierowałem ileś lat temu do starostwa powiatowego w Chełmie, ponieważ ta działka była w zarządzie Skarbu Państwa, majątkiem Skarbu Państwa na terenie powiatu zarządza pan starosta. No i procedura, może nie będę opowiadał o tym wszystkim, ale wielka życzliwość pana starosty Piotra Deniszczuka i pana wicestarosty Jerzego Kwiatkowskiego w tym względzie zrozumieli potrzebę budowy takiego hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu, ponieważ muszę podkreślić, że nie ma takiego obiektu właśnie tutaj na tym terenie. Tym bardziej są niezbędne. Przychylili się do naszej prośby, udzielili nam darowizny w postaci tej działki Rada Powiatu, bo to stawało oczywiście pod obrady Rady Powiatu. Rada Powiatu wyraziła zgodę, radni przegłosowali i działka jest naszą własnością.
1: To, że ta działka jest państwa własnością, z pewnością jest najważniejsze, ale także sama okolica jest, myślę, bardzo odpowiednia na tego typu placówkę.
0: Tak, tak. My się bardzo cieszymy. Właśnie zależało nam na tym, żeby okolica była właściwa. Jak pani redaktor zauważyła dzisiaj też, mamy przepiękne otoczenie, otulina, właściwie część parku krajobrazowego, dużo drzew, niedaleko jest rezerwat bagna srebryskie, też są piękne brzuski od strony ulicy, jest piękna łączka, naprawdę cieszymy się bardzo, bo dużo tam na pewno ptaków, dużo zwierzyny i myślę, że nasi chorzy, jak już wybudujemy ten jeden budynek, bo na razie stać nas na budowę jednego tylko i wyłącznie budynku, będą mieli możliwość taką obcowania z naturą, taką bezpośrednią, bo muszę powiedzieć, że ten budynek, który projektował dla nas Maciej Maciejewski, architekt, i całość zresztą od początku nas wspiera pan Maciej w tym przedsięwzięciu. To jest tak skonstruowany, żeby było dużo światła w tym budynku, żeby mieli też możliwość wyjazdu z łóżkiem, oczywiście przy pomocy wolontariuszy, bo najczęściej, bo nasi chorzy nie będą w stanie samodzielnie przecież wyjechać na taras specjalny, żeby mogli zobaczyć ten piękny krajobraz, oddychać tym świeżym powietrzem, tego ptaszka posłuchać też w terenie. Być może wieczorem jakaś sara ręka tam się pojawi też, bo piękne okolice są i to jest naprawdę piękne, bo człowiek takie połączenie natury, ale jednocześnie z tym cierpieniem, bo jeżeli człowiek patrzy na to dzieło stworzone przez Pana Boga w postaci natury takiej pięknej, przy tym to na pewno jest mu też łatwiej przeżywać to cierpienie, no i tą rozłąkę z rodziną i też w tym bardzo nam zależy, aby ten obiekt tutaj w Nowinach miał charakter taki rodzinny, można powiedzieć, by jeszcze raz muszę podkreślić, że my nie budujemy kolejnego szpitala, bo nie w tym jest rzecz. Ten nasz obiekt będzie na 10 miejsc całodobowych oczywiście dla chorych z chorobami nowotworowymi w stadium takim terminalnym, ale pokoje będą jednoosobowe, ewentualnie jeden będzie dwuosobowy z oddzielnymi łazienkami przystosowanymi oczywiście dla osób niepełnosprawnych, także też kwiatki takie oczywiście zgodne z przepisami przeciwpożarowymi, jakieś dywaniki w środku, wszystko tak jak trzeba, także żeby chory czuł tą atmosferę taką troszeczkę przypominającą domową, bo to nie będzie oczywiście domowa zupełnie. Natomiast nie będzie ta atmosfera szpitalna i nasza kadra medyczna. Zawsze ta kadra medyczna, którą mamy w hospicjum stacjonarnym, jest niesamowicie taka uwrażliwiona, jest bardzo ciepła. Wszyscy czują tą sytuację chorego. Mają cierpliwość do niego, zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i fizjoterapeuci wspierają rodzinę w tym wszystkim, mimo że różni są chorzy, denerwują się czasami, bo mają do tego prawo. Boli ich cierpienie, no i czasami różnie bywa z tymi sytuacjami. Natomiast tam będzie tak, że być może to cierpienie troszeczkę, czy tą sytuację taką pobytu w tym miejscu, to może im jakby pomoże w tym, w przejściu tego najtrudniejszego okresu właśnie ta przyroda. To jest bardzo istotne. Oczywiście tutaj muszę powiedzieć, że będzie inna infrastruktura, bo musi być typu no kanalizacja, nie kanalizacja, też będzie część administracyjna, kaplica, będą parkingi dodatkowo, no i

0: I oczywiście, co jest bardzo istotne, przy tego typu placówkach planujemy też wymianę powietrza w środku. Nowoczesne takie metody wymiany powietrza i ogrzewania. To wszystko będzie zgodne z obecnymi przepisami i wymagami PEPOSZ.
1: Co w tym pierwszym etapie uda się stworzyć? Jak to zostało podzielone i jaką ma Pan nadzieję, kiedy już faktycznie ten obiekt mógłby zacząć funkcjonować?
0: Pomysł mieliśmy taki, żeby było to kilka budynków, oczywiście parterowych całkowicie. Natomiast ze względów finansowych, bo muszę powiedzieć, że nie dostaliśmy środków unijnych. No niestety Unia nie finansuje tego typu działalności w ramach polityki deinstytucjonalizacji tak zwanej. Bardziej pokładają uwagę na opiekę nad chorym w domu. Moim zdaniem to nie zupełnie się sprawdza. Zaraz wrócę do pytania, pani redaktor. To nie zupełnie się sprawdza, bo podałem chociażby przykład tego starszego małżeństwa, którym nie można się w domu, nie ma warunków, żeby się zajmować w domu. Czy na przykład ostatni przypadek taki. Też osoby pani tutaj, no powiedzmy niedaleko nawet Chełma, która też sama jest starsza, mieszka leżąca, zresztą nowotwór zaawansowany, syn w Holandii dwa razy do roku przyjeżdża, chałupka taka drewniana, drzwi się nie zamykają, ze zwierzakami włącznie mieszka tam, o brudzie, o innych rzeczach nie powiem, infrastruktury żadnej, kanalizacji, niczego. No i właśnie dla takich osób chcemy stworzyć to hospicjum stacjonarne, żeby taka osoba mogła właśnie godnie żyć, godnie dożywać. I dlatego w pierwszym etapie chcemy, tak jak mówiłem, ten pierwszy dom wybudować. I optymistycznie patrząc, jakby się udało w ciągu 2-3 lat w stanie surowym, to bylibyśmy niesamowicie zadowoleni i wdzięczni naszym darczyńcom, bo cały czas liczymy na to, że będą się pojawiali darczyńcy, którzy będą wspierali to nasze dzieło, bo nie chcemy, żeby to było dzieło tylko i wyłącznie nasze, czyli Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, ale niech to będzie dzieło wszystkich chełmian, niech to będzie dzieło mieszkańców miasta, powiatu chełmskiego, województwa lubelskiego, ponieważ takiego obiektu brakuje. Czyli pierwszy etap w ciągu 2-3 lat, infrastruktura, tam wyciągnięcie ścian. W tym roku chcemy zrobić fundamenty i na tym etapie byśmy zamknęli, zabezpieczyć fundamenty przed zimą. W przyszłym roku już będziemy zaczynali budowę ścian. Cieszę się z deklaracji pana prezydenta Chełma, który też zadeklarował takie wsparcie, że miasto wesprze tą naszą inwestycję już konkretnie. Powiedzmy, zrozumiałem, że chodzi o środki finansowe, które będzie można jakoś w pewien sposób przeznaczyć. Także dziękuję panu prezydentowi za tą deklarację. To jest bardzo ważna dla nas, ponieważ tak jak mówiłem, cierpienie może dotknąć każdego z nas, nie wiadomo kogo czeka też przy tym, a jeżeli taki obiekt powstanie, to będzie służył nie tylko nam, bo my żyjemy ściśle określoną liczbę czasu, ale będzie służył następnym, kolejnym już pokoleniom. W dalszej kolejności, w drugim etapie jakby, nie wiem za ile lat, zobaczymy, to będzie zależało od tego, ile środków będziemy mieli, ile zgromadzimy. Będziemy chcieli zbudować drugi budynek dziennego domu pobytu, też parterowy oczywiście, bo mówimy o budynkach parterowych i w następnym, w trzecim etapie jeszcze kolejne 2 budynki hospicyjne. Czyli tych miejsc hospicyjnych będziemy powiększać ilość z niezbędną infrastrukturą. Terenu mamy, jak pani redaktor zauważyła, tam jest dosyć sporo. Projekt przewidywał mniej więcej właśnie całość tych 4 budynków, o których mówiłem. 4 jakby takich segmentów. Zaczynamy od jednego. Z tego się bardzo cieszymy i też no prosiłbym tutaj, apeluję o chełmian, którzy będą mogli wesprzeć to dzieło, żeby wsparli konkretnie, bo to nie są pieniądze dla nas, dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. To są pieniądze na to konkretne dzieło i to są pieniądze, z którego być może, nie daj Boże, ktoś z rodziny będzie korzystał później, komuś będzie potrzebne to dzieło i wtedy my w odpowiedni sposób już zajmiemy się od strony medycznej i duchowej tą osobą, jeżeli oczywiście te obiekty nasze już zaczną funkcjonować, bo też drugim, jeżeli wybudujemy obiekt, to później już innym tematem będzie staranie się o kontrakt z NFZ-em na już finansowanie jakby tego obiektu, bo to oczywiście koszty, które, pieniądze, które będziemy mieli, to nie będą w zupełności pokrywały kosztów funkcjonowania całości, bo one są niesamowicie duże, wiem, ponieważ mamy doświadczenie, kontaktujemy się z innymi hospicjami stacjonarnymi działającymi w kraju, to mamy zaprzyjaźnione hospicja, spotykamy się, rozmawiamy o finansach, o wszystkim, także wiem, ile to kosztuje i na pewno będzie to ciągły apel o zbiórkę, dlatego też między innymi utworzyliśmy fundację hospicyjną, która też będzie się zajmowała zbiórką pieniędzy. Będziecie nas Państwo widzieli, czy członków fundacji, czy nas, czy wolontariuszy na ulicach, w parafiach. Będziemy koncerty organizowali. Wszędzie naprawdę będziemy obecni, bo na pierwszym miejscu będzie nas determinowała myśl, że my to robimy dla tego drugiego człowieka potrzebującego pomocy, dla tego bliźniego. I ja zawsze mówię, że najdalsza droga do sukcesu jest od serca do głowy.
1: Gdy już zacznie placówka funkcjonować, czy nadal będziecie świadczyć tą pomoc dla ludzi potrzebujących również w ich domach?
0: Jak najbardziej. Nigdy nie zamierzaliśmy zrezygnować.

0: Zrezygnować z hospicjum domowego, ponieważ to jest podstawa. I tak jak mówię, jest bardzo potrzebna ta pomoc hospicyjna na terenie powiatu też szczególnie, bo miasto troszeczkę może ma większe możliwości, ale gminy chełmskie mają bardzo duże potrzeby pod kątem pomocy tym chorym i nigdy nie myśleliśmy, żeby zrezygnować. Normalnie stowarzyszenie, normalnie hospicjum domowe prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe księdza Malinowskiego będzie działało, prowadziło tą działalność w domach i jakby drugim takim właśnie elementem czy częścią może działalności stowarzyszenia będzie Centrum Wsparcia Hospicyjno-Opiekuńczego w Nowinach, bo taka jest pełna nazwa. My w skrócie mówimy hospicjum stacjonarne po prostu. Także my będziemy tym zarządzali jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe księdza Malinowskiego. To po prostu będzie nasza taka jakby druga jednostka, też bardzo potrzebna, ponieważ wyczuwamy ten duch czasu. No i cieszę się, bo też myślę, że z tego będą wiele pożytków mieli chorzy z terenu powiatu chełmskiego. Hospicjum to przede wszystkim godne życie, ale i wspólnota.
1: Serdecznie panu gratuluję tej odwagi i mam nadzieję, że wszystko, co państwo zaplanowaliście, uda się zrealizować w jak najkrótszym czasie. Czego jeszcze można w takim razie życzyć?
0: Życzyć przede wszystkim takiego zrozumienia ze strony wszystkich. Nie mówię o władzach samorządowych tutaj też, ale ze strony mieszkańców życzyć też, żeby się znaleźli ci, którzy by chcieli wesprzeć to potencjalne dzieło, bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś nawet maleńką cegiełkę będzie miał. Będziemy później wydawali, bo wydajemy każdego roku kalendarz nasz taki hospicyjny. Będziemy rozprowadzali po parafiach w różnych miejscach. Też to też będzie cegiełka naszego hospicjum i każdy może mieć taki wkład właśnie tą maleńką taką cegiełkę. Tu nie chodzi o ilości, to może być nawet symboliczne 20 groszy, ale zawsze jakaś kwota, która przybliża do tego decydującego celu, czyli do zakończenia tego dzieła. Nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że wszyscy jesteśmy osobami oddanymi całym sercem, które wspierają takie inwestycje, wspierają z głębi serca przede wszystkim potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Także tego sobie życzmy dalej.
1: Serdecznie panu dziękuję i w takim razie tego życzę.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję również radiosłuchaczom.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15. Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. W naszym studio witamy Bogdana Drygasiewicza, dyrektora Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jest z nami również pani Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora tego departamentu.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy opowiadać o inicjatywie, która właściwie przyjęła się na całym świecie. Poświęca się jej sporo uwagi, nie tylko od tego święta, ale to jest zagadnienie, o którym powinniśmy pamiętać zdecydowanie częściej. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie będzie świętowany Światowy Dzień Zwierząt.
1: Tak, i w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie państwa zaprosić na to wielkie święto, na tą imprezę do Parku Miejskiego. Właśnie jak pani redaktor powiedziała, 27 września w godzinach od 12 do 16. Celem tej imprezy będzie rozpropagowanie wśród mieszkańców Chełma i nie tylko Chełma, adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt tutaj u nas w mieście w Chełmie. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji podczas tej imprezy, przede wszystkim dla dzieci. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
0: No właśnie, bo to się wydaje najważniejszym przekazem tego dnia, żeby porozmawiać o odpowiednim sposobie traktowania zwierząt i zwróceniu uwagę na te, które no, nie mają w życiu tak dobrze, jak te, które są na kanapach, gdzieś blisko nas, dopieszczone.
1: Dokładnie tak.
0: I właśnie pokaz tych psów, które czekają w chełmskim schronisku, wydaje się być tym jednym z najważniejszych punktów, bo to one czekają na ten kochający dom.
2: Tak, właśnie. Aleja psów do adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów z chełmskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy z chełmskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
0: Tym bardziej, że w schronisku, w chełmskim schronisku dla zwierząt jest ich teraz bardzo dużo i właściwie nie teraz, tylko to jest, wydaje się, sytuacja trwająca już od wielu, wielu miesięcy.
1: Dokładnie. W tej chwili w schronisku mamy około 100 psów i no, czeka na ten kochający dom, na nowego właściciela, na to, żeby normalnie przeżyć pozostałe swoje życie.
0: 100, a wydawało się, że już ponad 70 to jest dużo i wtedy alarmowano, że to już są naprawdę spore ilości. Jak wygląda teraz sytuacja w schronisku, panie dyrektorze? Po całej sytuacji, która była opisywana w mediach, o której również informowaliśmy, Urząd Miasta, no tutaj oczywiście z Departamentem Komunalnym na czele, podkreślano, że sytuacja będzie monitorowana. W jaki sposób jest to robione i jak teraz się dzieje w schronisku?
1: No przede wszystkim muszę podkreślić, że schronisko przeszło gruntowny remont. Zostało ogrodzone nowym ogrodzeniem, zostały utwardzone i ułożone nowe alejki, zostały ustawione ławki dla wolontariuszy, którzy czekają na po prostu na otrzymanie psa na spacer. No i co jeszcze ważne, zostały zakupione i ustawione trzy kontenery. Jeden kontener jako biurowy i dwa kontenery dla psów, czyli dla

0: W jaki sposób można dołączyć do wolontariatu w schronisku? Jak to jest organizowane?
1: Należy przyjść do schroniska, zapraszamy serdecznie, podpisujemy umowę o wolontariat.
0: Czy już wiadomo, ile osób w ten sposób pomaga?
1: Ogólnie zapisanych jest około 200 osób do wolontariatu, a takich aktywnych jest około 30.
2: I w tym miejscu bardzo zachęcamy Państwa o taki wolontariat, o zgłaszanie się tutaj do administratora schroniska. Myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo takie miłe i przyjemne bycie wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych psów.
0: No są obopólne korzyści, nie tylko dla zwierząt, ale także dla tych
1: człowieka,
0: wyprowadzających.
2: Tak. Oczywiście.
0: W programie tego wydarzenia, spotkania poświęconego zwierzętom, będzie także uroczyste wręczenie nagrody za zbiórkę karmy przeprowadzoną w placówkach oświatowych. Tutaj wiemy, że to jest jeden z takich właściwie najprostszych, jedna z najprostszych form pomocy dla schroniska, dla zwierząt, które potrzebują takiego dodatkowego wsparcia, czyli ludzie po prostu zbierają karmę, no i szykuje się za to wyróżnienie.
2: Tak. Ogłosiliśmy taki konkurs właśnie dla placówek oświatowych i szkoła oraz przedszkole, które zbiorą największą ilość karmy, zostaną uhonorowane, dostaną nagrodę tutaj podczas tego pikniku, podczas tej imprezy.
1: 25 września karma będzie dostarczana przez placówki oświatowe do schroniska. Tam będzie ważona, będzie to odnotowane i tak jak dyrektor tutaj powiedział, będzie wręczone wyróżnienie, nagroda ze sceny podczas imprezy.
0: Sporo takich przyjemnych atrakcji, ale będzie także tego dnia okazja do tego, by porozmawiać ze specjalistami, ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę, jak postępować ze zwierzętami, jak odpowiedzialnie się nimi opiekować.
2: Tak, dokładnie. Będzie można porozmawiać właśnie z lekarzem weterynarii oraz pracownikami schroniska, którzy będą opowiadać, w jaki sposób te psy są przygotowywane do adopcji, do dalszego życia, także będzie można o wszystkich szczegółach porozmawiać.
1: Będzie to rodzinna, pełna atrakcji popołudnie, podczas którego chcemy nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim rozmawiać o zwierzętach, odpowiedniej opiece nad nimi, adopcji i wolontariacie.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
4: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
7: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
4: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bon.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 9.

0: 16 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
1: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
2: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
3: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
0: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

0: Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia polskiego państwa podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
1: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
0: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7 w trosce o Twoje oczy.
3: Bonton Radio.

0: to radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja. Jak ktoś cię oszukał lub okłamał, albo nabrał. Ja też, czułem się jak śmieć.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Ponton Radio.

0: reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
1: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
2: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
1: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.

0: Pięć osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
0: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim. Jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
6: Wita dzisiaj Państwa Ewa Derlak. Babcia trójki, trojga, wnucząt Jasia, Jagny i Poli. Właśnie te dzieci razem z koleżankami, kolegami z sąsiedztwa zorganizowały miesiąc temu piękną imprezę pod tytułem Spotkanie z psygodą. To spotkanie adresowane było do Edyty Kister, założycielki fundacji Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy i adresowane również do jej czworonożnych podopiecznych. Dzieci wymyśliły coś w rodzaju takiej dziecięcej loteryki. Przygotowały różne prace plastyczne, ciasta, lemoniadę, a także całą listę atrakcji. Pieniążki zarobione właśnie w ten sposób zasiliły miseczki starych piesków. Chciałabym podzielić się z Państwem wspomnieniem tej imprezy, która miała miejsce w sierpniu. Audycję, którą wtedy nagrałyśmy wspólnie z moją córką Basią Derlak. Trochę tak spontanicznie. Był to rodzaj takich mini wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami, organizatorami i twórcami tej imprezy. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nie bez powodu z miesięcznym opóźnieniem. To taki prezent dla psiej mamy Edytki Kister i jej wspaniałych wolontariuszy, którzy towarzyszą jej każdego dnia różnorodną pomocą, bo nie oszukujmy się, ale opiekowanie się tak dużą gromadą, czasem kilkudziesięciu starych, wymagających dużej opieki pieskami, wymaga wielu par rąk, także nadal czekają miejsca w charakterze wolontariusza dla wszystkich z Państwa, których ta audycja może poruszy, może zachęci, może wzruszy. Takie byłoby

nasze marzenie. A zapomniałam dodać, że dlatego właśnie teraz dopiero tę audycję prezentujemy, ponieważ w niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. I właśnie 29 września między 12 a 15 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej można będzie spotkać właśnie bohaterkę naszej audycji, Edytę Kister, razem z wolontariuszami, z którymi będzie można porozmawiać na temat opieki nad starym pieskiem, na temat, no, tematów będzie mnóstwo, bo są to osoby, to są pasjonaci w różnym wieku, o różnych zawodach, których łączy olbrzymia miłość do piesków. Będzie można oczywiście pogłaskać podopiecznych fundacji, zobaczyć mnóstwo energii i radości w oczach niemłodych już piesków, które są tak zasilane, nie wiem, miłością, troską, że mimo chorób, mimo podeszłego wieku, naprawdę są wulkanem energii. Oprócz tych ciekawych spotkań i mam nadzieję równie ciekawych rozmów, będzie też możliwość zasilenia psich miseczek. Na przykład można będzie kupić na stoisku z wyrobami rękodzielniczymi coś naprawdę atrakcyjnego. Mydełka na przykład, zapachowe świece własnego wyrobu, ale też mnóstwo ciekawych gadżetów. Będzie również dla dzieci specjalne stoisko, gdzie najmłodsi odwiedzający to miejsce będą mogli wykonać wiele ciekawych prac plastyczno-technicznych. Naprawdę z całego serca zapraszam na to spotkanie, które na pewno Państwa w jakiś sposób poruszy, może zaciekawi, może spośród Państwa wyłonią się kolejni wolontariusze, którzy zachęcą innych ludzi dobrej woli. Serdecznie zapraszam również do wysłuchania audycji.

0: zrozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: My jestem Jaś i organizujemy tutaj wsparcie dla psów z hospicjum Starego Psa. No, sprzedajemy różne rzeczy, które zrobimy albo znajdziemy, a całe pieniądze z tego dajemy dla tego hospicjum. Organizacji pomagałam dużo, ale w większości pomagała moja siostra Pola i Ewa Derlak.
2: Przy ulicy Wyszyńskiego 41A odbywa się piękna impreza charytatywna na rzecz piesków z hospicjum Starego Psa.

0: Całej mamy Edyty Kister. Środa, 29 lipca. Między 17 a 19 można być świadkiem wielu atrakcji, które łączą wspólną zabawę z efektywnym działaniem, z pomocą, która w sposób niewymuszony jak gdyby łączy i dzieci, i które przygotowały tę imprezę, i odwiedzających, i wszystkich, którzy albo współtworzyli to wydarzenie, albo którzy byli jego świadkiem.
1: Można przyjść i no tyle, ile kto da, tyle, ile kto może dać. I dużą loterię, w której można wygrać albo jakiś obrazek robiony przez nas, albo płytkę malowaną przeze mnie, Hanię, jedną chyba przez Jagnę. Na drugim stoisku mamy lemoniady i małą loterię, gdzie w tym książki i jakieś puzzle, jakieś zabawki. Mamy też stół dla wolontariuszy i drabinę, w której każdy może sobie podejść, zrobić zdjęcie. I pieski dodają nam takiego szczęścia, sobie łażą, podchodzą, głaszczemy. No i jest... Ja to kocham, to jest już chyba czwarta edycja, więc no, od zawsze kochałam psy i psy są dla mnie bardzo ważne. Kocham zwierzęta od kiedy pamiętam i z psami mam chyba taki największy kontakt.
2: Już mieliśmy paru klientów.
3: Tak jakoś z
4: pięciu?
3: Dwie książki, jedną bransoletkę i... jeden naszyjnik.
5: Ja bym poprosił orężadę pomarańczową i piosenkę.
6: Zanim zdechnie bocanie, z trud ropą śledź ostatni, a ostatnie grawy źdźbło przykryje pył.
7: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił.
8: Zanim zniknie pod betonem osiedlowy skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
9: Zanim wszystko, co zielone, co wpachnące,

Przede wszystkim zaangażowały się dzieci. Wszystkie rysunki, wszystkie ceramiczne płytki pokryte kolorowymi, akrylowymi farbami. Wszystkie inne działania były dziełem rąk dzieci. Natomiast wiadomo, że dorośli pełnili pieczę nad tym wszystkim. Także przy produkcji soków

0: ceremoniat przeróżnych napojów. Brała udział mama dzieci, Basia Dyrlak. Dziadkowie pomogli utrzymać podwórko w porządku. Wolontariusze, którzy przyjechali z przełmamą i z pieskami, obsługiwali stoisko z wyrobami rękodzielniczymi.
1: Bransoletki, obrazki robiłyśmy, zakładki, to robiłam ja.
2: Przenosiłyśmy rzeczy tutaj.
1: Tak, i pomagałyśmy. I sprzedajemy miniloterię i biżuterię. Tam jest biżuteria.
3: Ja mam psa i to jest ja też. Całe moje życie.
4: Akcje robimy, jak już wspomniałam, od 4 lat, ale wydaje nam się, że przygoda z tymi psami zaczęła się trochę wcześniej, kiedy dostaliśmy informację, że możemy zaadoptować wirtualnie jednego z psów. I tam się mega się ucieszyliśmy, bo uwielbialiśmy psy. I tak się zaczęło, zaczęliśmy zbierać pieniądze, zaczęliśmy właśnie robić akcje. O, piesio podbiegł. Urocze. Mamy kilka właśnie takich aktywności. Czasami tam jeździmy, głaszamy je. No, pomagamy też w innych akcjach. Jedna z tych naszych psygód odbyła się w ogóle w innym ogródku. A my staramy się pomóc, co najbardziej możemy.

0: Bardzo ważną rzeczą jest to, że spotkanie z psygodą nie jest jednorazową akcją. Jest to kontynuacja, to jest czwarta edycja tego samego działania. I to, co jest w tym wszystkim taką wartością dodaną, to fakt, iż z edycji na edycję wzrasta ilość odwiedzających nas, to po pierwsze, ale także wzrasta motywacja u dzieci, wzrasta ilość pomysłów. W tym roku, w porównaniu z trzema poprzednimi wydarzeniami o tym samym charakterze, oprócz rysunków, oprócz lemoniady i sprzedaży rękodzieła, były również wykonane przez dzieci piosenki, a także żarciki opowiedziane na zamówienie.
1: Żart z Utopki Warty. Polega na tym, że opowiadam żart, a oni mi złotówkę wrzucają. Najbardziej dla mnie jest to najważniejsze, żebym wspierał tą organizację, ale też mam przyjemność z tego.
2: Jestem Jagna i jestem tu dla piesków. Wymyśliłam, żeby sprzedawać lemoniadę i śpiewać. Miałam malinę, która się sprzedała, cytrynę sprzedała się przed chwilą. Została jeszcze pomarańcza, arbuz i mam listę piosenek. I każdy, kto przyjdzie, może sobie wybrać piosenkę, ale jeśli nie umie się zdecydować albo po prostu nie chce zdecydować, to ja sama to wybieram. Wybrałam piosenkę, śpiewam.

Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
3: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
4: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
3: O sobie.
4: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
5: Nazywam się Ewa Derlak. Jestem babcią trójki szalonych wnuków Jasia, Jagny i Poli Waldowskich. To są dzieci, które mnie nieustannie inspirują, zachwycają, zaskakują. Ale też niezależnie od tego, jak wysoko mi, mojemu mężowi stawiają poprzeczkę, bo takie żywe dzieci, kreatywne, to jednak duże wyzwanie, to dużo więcej niż wydatkowana energia, dużo większy jest ten zysk z energii pozyskanej od nich, bo za każdym razem czujemy się po ich pobycie fizycznie nieco zmęczeni, natomiast psychicznie i emocjonalnie bardzo, bardzo, bardzo zbudowani i ta energia, którą od nich dostajemy, sprawia, iż czujemy się dużo młodziej niż to wynika z naszych peseli.
6: No, u nas na pewno zaangażowała się Hania, pomogła na pewno przy

Robiłam obrazki, stoję cały czas przy stoisku z laterią, dużą. Tak jakby zajmuję się tym całym wydarzeniem. Staram się wszystko ogarnąć, żeby nie było jakiegoś zamętu. Byłam przy produkcji tego wszystkiego. Opiekowałam się produkcją. I nie wiem, na razie to tyle, ale udało się zarobić już 270 zł, więc jest mi bardzo miło.

są, unoszą świat. Lapy, lapy, cztery lapy, a na lapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto

łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, czterma psa unoszą świat.

0: Jezusa. Może ty, może ty,
1: może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułka pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza.

by prawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi.

0: Może ty?
1: Może ty?
0: Może jednak ja?
2: Myślę, że ta oferta będzie się w przyszłych latach jeszcze poszerzać, ale absolutnym hitem dzisiejszego dnia była licytacja. Licytacja koszulki, którą wcześniej dzieci malowały bez użycia pędzelków własnymi dłońmi, która to była przedmiotem zażartej walki między licytującymi. Można by powiedzieć, że bój o bluzeczkę w piękne wzory wygrał dziadek dla swojej wnuczki i chyba największą, najpiękniejszą nagrodą były jej słowa: dziadziu, jesteś wspaniały, walczyłeś najdzielniej ze wszystkich. Kolega, właśnie ten rzeczony dziadek,

0: Przyszedł do nas na nasze podwórko nieco złamany. Nie wiem, czy to lumbago, coś z kręgosłupem. Powiem, że po tych słowach wnuczki zauważyłam cudowne uzdrowienie. Wyszedł wyprostowany, szczęśliwy. Także myślę, że nasze imprezy na naszym podwórku nie tylko bawią, cieszą, służą pieskom, rozwijają twórców tej imprezy, głównie dzieci, bo uczą je i planowania, i organizacji, i współpracy, współdziałania. To jest też niezmiernie ważne, ale też leczą.
1: Mi się podoba tutaj, że są ściagany i że mój dziadek wygiął bluzkę i po prostu jest tak dużo fajnych dzieci.
2: Mamy tyle pieniędzy, po co ci ta jeszcze durna żarówka? Dobre.
3: Mały, biały pies.

Jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że każdego roku przed przyjazdem wnuków, oprócz naturalnej radości, ekscytacji, ciekawości, przeżywam też pewnego rodzaju niepokój. Dotyczy on tego, że zdaję sobie z tego sprawę, że będzie taki rok, że dzieci wybiorą kontakt może z telefonem komórkowym, może z tabletem. I ta elektronika wygra z kałużami, z imprezami, z ganianiem berkiem i innymi zabawami. Na szczęście to jeszcze nie było.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: To jest Bonton Radio.

0: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
1: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
2: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
1: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
0: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
0: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
4: Uważam, że pogórnie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
0: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens. Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie.

0: rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach w całym kraju od 18 do 22 stopni, przeważnie cieplej na zachodzie do 24.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
7: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
8: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.
10: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.

0: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim włoskim. Ofiara to 30-latek, on i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony transportujące żywność, przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia. Drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób. Obecnie pozostało około 2 tysięcy, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Leyera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku. W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
1: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
2: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
1: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
0: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
3: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia. Szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
4: 104,9.

No i wreszcie jestem. Najpierw nie było mnie 2 miesiące, teraz niedawno 2 tygodnie, ale wydaje się, że koniec tej wielkiej smuty związanej z nieobecnością muzycznych fantazji na antenie. Wracamy na dobre, po prostu ostatnie 2 tygodnie coś mi wypadło. Może się zdarzyć tak, że coś znowu mi wypadnie, no ale będę się starał być już zawsze, przez najbliższy czas w niedzielę o godzinie 20.

20. tutaj w studiu Radia Bonton. Tomasz Skibiński przed mikrofonem, a sygnał, który w tle oznacza, że słuchamy audycji Muzyczne Fantazje. To rok progresywny i okolice, słuchamy dużo nowości z tego gatunku. Cały czas jesteśmy, trzymam rękę na pulsie, cały czas nowe wydawnictwa, najciekawsze prezentuje, no i oczywiście gatunki pokrewne. Często też nie zapominamy o starych, dobrych czasach i starych, dobrych utworach. No to w takim razie, jak się przywitałem drugi raz w nowym sezonie, no bo na początku września było pierwsze przywitanie, no to na początek niespodzianka. Ja wiem, że to nie będzie już niespodzianka dla wielu z was, ale tak czy inaczej, to ten utwór z pewnością będzie niespodzianką przez długi, długi czas jeszcze.

No, prawdziwa niespodzianka. Poprzednia płyta ukazała się w roku ubiegłym, wprawdzie na wiosnę, ale to no, rok odstępu, rocznikowo przynajmniej. Requiem for a Village to nadchodzący 9. album studyjny Stevena Wilsona. Nagle się okazało, że ta płyta, ja myślałem, wiedziałem, że pracuje nad nowym albumem, wiedziałem, że ma się ukazać płyta, ale nie spodziewałem się, że to będzie jeszcze w tym roku, w listopadzie, 6 listopada dokładnie. No i to jest kolejna płyta, która jest inna niż poprzednia. Steven Wilson tym się charakteryzuje, że nagrywa różne, zupełnie różne płyty, czym się zdecydowanie różni od takiego człowieka chociażby jak Neil Morse, którego płyty są dokładnie takie same wszystkie. Tu jest inna stylistyka. Teraz na przykład to będzie zwrot w stronę tradycyjnego, organicznego grania. Nie będzie instrumentów elektronicznych tak dużo, tak jak to było na poprzedniej płycie. Będą, ale to będą tylko i wyłącznie analogowe syntezatory. Album opisuje, to jest koncept album, fikcyjną, odciętą od nowoczesności brytyjską wioskę. No i ciekawa jest promocja tej płyty, bo stworzona została oficjalna strona internetowa tego projektu i

Ta strona to jest stylizowana na archaiczną stronę rady parafialnej fikcyjnej wioski brytyjskiej Larkstone. Projekt graficzny tej strony to też jest taki bardzo prymitywny, tak jak to było w latach 2000. No i tam są różne dziwne rzeczy, na przykład mroczne ogłoszenia parafialne, rozkład kolei, która prowadzi donikąd, interaktywna księga gości, ale także różne tajemnice i wskazówki dotyczące singli i wydarzeń, jakie mają nadejść wraz z ukazaniem się tej płyty. Tak więc odwiedzajmy tą stronę i śledźmy, co tam się będzie działo, a już niedługo pewnie Steven Wilson będzie dozował nam kolejną muzykę, kolejny singiel, kolejny utwór, na razie ten pierwszy. Requiem for a Village, no i czekamy z niecierpliwością. Pewnie będzie płyta roku albo płyta, która znajdzie się w pierwszej trójce z pewnością najlepszych płyt. Nigdy Steven Wilson nie zawiódł i zapewne teraz nie zawiedzie. No to niespodzianka numer dwa.

Ale się zrobiło rzewnie i sentymentalnie. Dawne czasy się przypomniały, prawda? To dla tych, którzy znali i śledzili losy tego zespołu. Quidam, polski Quidam powraca. Na razie powraca koncertowo, na razie powraca z nową płytą, którą właśnie dzisiaj słuchamy. To krótka, zawierająca 6 utworów, płyta z utworami nagranymi ponownie. I te nowe wersje, nowe aranżacje są spokojniejsze, bardziej kameralne i stonowane. No i do współpracy zaproszono Emilię Derkowską, główną wokalistkę pierwszą na pierwszych płytach. I ona śpiewa razem z Bartoszem Kossowiczem. Akurat w tym momencie śpiewała sama, sami, ale zaraz usłyszymy ich w duecie. I co ciekawe, jeszcze tą płytę nagrano na żywo, w studiu na żywo i dlatego ona brzmi tak bardziej naturalnie, organicznie i tak zwiewnie, delikatnie. Nazywa się Deep River, a tymczasem Quidam z okazji 35-lecia istnienia wybiera się w krótką trasę koncertową z Colinem Bassem, no i w której zaprezentowany zostanie najpierw w pierwszej części będą to utwory z Bartoszem Kossowiczem, później Emilia Derkowska wyjdzie na scenę i zagrane zostaną utwory te pierwsze. No i na koniec sesja z Colinem Bassem, gdzie też zabrzmią utwory Camel, no bo Quidam kiedyś koncertował razem z Colinem Bassem, byli tutaj w Chełmie, Colin Bass, ja to wtedy organizowałem w sali HDK, Colin Bass z muzykami Quidam i grali wtedy utwory solowe Colina Bassa, ale i też zespołu Camel. Za nami utwór Jesteś, a teraz dwa kolejne Not So Close i One Day We Find. Jeszcze posłuchamy później jednego, który jest niesamowicie piękny. Tak więc pozostańcie z nami, przekładam go na później, tak żeby go podkreślić, bo to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Ostatnia płyta Quidam ukazała się w roku 2012. Nie była zbytnio udana i cieszę się, że zespół powraca. Czekam również na nową płytę. Mam nadzieję, że nadejdzie.

trzykrotnie quidam w nowych aranżacjach starych utworów, jeszcze powróci dzisiaj. A tak mówiąc szczerze, to ja się naprawdę nie spodziewałem, że ta jesień będzie tak znakomita. Nagle okazało się, że tyle dobrej muzyki się ukazało już, się ukazuje w tej chwili i będzie się ukazywać jeszcze do końca roku. Tych płyt ja mam bardzo dużo. Mogę powiedzieć o jednej, która mnie totalnie zaskoczyła. Może nie sam fakt, nie muzycznie, ale że ją mam już, bo to było wczoraj, kiedy zostało ogłoszone, że Neil Morse wydaje nowy album, drugi już w tym roku, tym razem z zespołem The Reasoning. No i tego dnia ukazał się też singiel zapowiadający płyty, no a ja dostałem jej wersję promocyjną. A płyta się okazuje 27 listopada. Ja ją już mam, słucham. No i za tydzień się pewnie z wami podzielę. No ale będziemy sobie nadrabiać, bo dużo, naprawdę dużo mam świetnych płyt. Cieszyłem się na audycję dzisiejszą, bo

No zapachniało zespołem Dream Theater na pewno, ale nie tylko, bo akurat ten utwór, w tym utworze tak słychać, ale w pozostałych są też wpływy innych zespołów i własny styl. To Eric Gillette, na co dzień znany najbardziej jako gitarzysta zespołu The Neil Morse Band. No i po wysłuchaniu tej płyty można stwierdzić i zorientować się, skonstatować, jak ważnym dla zespołu muzykiem jest Eric Gillette, jak duży wpływ ma na kompozycję. To nie tylko Neil Morse, ale Eric Gillette. Płyta pod dużym wpływem i zespołu The Neil Morse Band również. A co ciekawe, ten album w całości wyprodukował, napisał, zarejestrował, zmiksował i zagrał na wszystkich instrumentach. On naprawdę jest, chyba nie ma takiego drugiego jak on, multiinstrumentalisty, bo on gra wybitnie, wirtuozersko na każdym instrumencie, i na perkusji, i na gitarze, i na klawiszach. Zresztą to słychać na tej płycie. No i co ciekawe, materiał powstawał na oczach fanów podczas 3 specjalnych warsztatów online transmitowanych na żywo. Płyta składa się z 4 części połączonych utworów drobnych, krótszych, połączonych w 3 części. Za nami kompozycja The Vessel, składająca się również z 2 części. To album koncepcyjny, który opowiada, porusza tematykę świadomości, tożsamości, poszukiwania głębszego sensu istnienia. A teraz przed nami jeszcze jeden

utwór, a za tydzień powrócimy do tej płyty, no bo ona jest od początku do końca naprawdę znakomita. Utwór The Watcher, składający się z trzech części: Signal Within, Beneath the Mask i The Watcher Remains. Maestro Eric Gillette.

Jak dla mnie naprawdę świetne. Na wszystkich instrumentach zagrał, wszystko skomponował, wszystko zaaranżował, wyprodukował Eric Gillette. Dwa utwory z jego nowej płyty, do której powrócimy za tydzień. Godzina minęła naszego spotkania, więc czas, aby mniej gadać, a grać więcej muzyki. Powracamy do nowego albumu Clive'a Nolana, którego słuchaliśmy podczas ostatniej audycji trzy tygodnie temu. Song of the Winter Throne i teraz dużo muzyki z tej płyty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć utworów. One są wszystkie w miarę

0: krótkie, tak więc, ale w sumie to się złoży na ponad 20 minut. Może nie będę czytał utworów, wszystkich tytułów, bo to za dużo zajmie czasu. Niech gra muzyka. A płyta jest naprawdę, naprawdę świetna, jak dla mnie.
1: They doubted the boy. They questioned his blood. So his mother answered. Bare hands, a red hot iron, a solemn rite. Nine burning steps before God and man.

Uwielbiam taką potężną muzykę. Chóry, orkiestra symfoniczna, jeszcze tylko brakuje trąb. Clive Nolan po raz kolejny nie zawiódł, a on należy do chyba niewielu muzyków, którzy wraz z wiekiem i doświadczeniem na scenie stają się po prostu coraz lepszy. Grają i komponują coraz lepszą muzykę. No niewiele jest takich, bo zwykle ten szczyt i najlepsze płyty przypadają na lata 20-30, mam na myśli wiek. Jakby prześledzić tak płyty muzyków, no to 28-35 lat to jest szczyt kreatywności. Później też są dobre płyty, ale już nie tak doskonałe jak właśnie wtedy. To jest reguła, ale od reguły są wyjątki i Clive Nolan jest właśnie takim wyjątkiem. Song of the Winter Throne to tytuł nowej płyty tego artysty. Opowiada ona o niejakim Hakonie Hakonsonie. To postać autentyczna, król Norwegii i jego perypetie od momentu, kiedy zdobywa z trudem władzę, aż do momentu, kiedy umiera. Bardzo dużo dobrej muzyki dzisiaj, za tydzień też tak będzie, a teraz chciałem zaprezentować bardzo szczególny utwór. To zespół Quidam i nowa płyta Deep River, na której zagrano ponownie po wielu, wielu latach przerwy, jak już mówiłem, utwory z przeszłości. To wszystko nagrano na żywo i tu się znalazł utwór Spotykanie. To z najsłabszej ostatniej płyty Psycho, której w ogóle tam nie trawię. No ale ten utwór tutaj nabrał nowego wymiaru. Oprócz Bartosza Kosowicza, śpiewany razem z Emilią Derkowską, wspaniała solówka na gitarze i wprost cudeńko, naprawdę. Quidam, Spotykanie.

0: A nam pozostaje sobie życzyć, żeby na nowej płycie Quidam, jeżeli taka będzie, znalazły się utwory właśnie tego typu jak Spotykanie. Pół godziny zostało do końca audycji. Powracamy do płyty koncertowej sprzed 3 tygodni.
1: This is from the Ever album, which was about 150 years ago in 1993. This is called Leap of Faith.

To zespół IQ z ostatniego swojego olbrzymiego boksu koncertowego zatytułowanego IQ Weekender 2026. To nagrania, które zostały zarejestrowane podczas specjalnego spotkania z fanami, tak zwanego Weekendera, podczas całego weekendu, w zasadzie dwa dni, a nawet może i trzy. Zespół grał koncerty, spotykał się z fanami, dużo różnych było niespodzianek, no a my dostajemy mnóstwo wspaniałej muzyki IQ. Słuchaliśmy już części z tego koncertu, obiecywałem, że powrócę, no i właśnie to czynię. 20 minut do końca audycji i tyle wypełni nam utwór The Unknown Door, ponad 20 minut. To z ostatniej płyty IQ, a teraz w wersji koncertowej. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję, Tomasz Skibiński. Do zobaczenia, do usłyszenia raczej za tydzień po 20 w Muzycznych Fantazjach. Dużo nowej muzyki, przedpremierowo również, bo mam sporo nowych płyt. Dobranoc, do usłyszenia.